Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już,

0: Eska.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
2: W poniedziałek 5 października w Tarnowie i okolicach od rana rześko, ale pogodnie. Na termometrach poniżej 10 kresek, ale słońce ma ogrzać powietrze do ponad 20 stopni. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Igor, Faustyna, Apolinary oraz Bartłomiej i Rajmund. A ze świąt nietypowych mamy m.in. Światowy Dzień Nauczyciela.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Wybiła szósta, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Trudna noc w Słubicach w województwie lubuskim. Wieczorem wybuchł tam ogromny pożar hali magazynowej. Ogień objął cały budynek o powierzchni ponad 4000 metrów kwadratowych. W magazynie przechowywano elektronikę. Pożar jest już opanowany. Z żywiołem walczyło ponad 70 strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 14 województw z alertami IMGW. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Ostrzeżenia nie obowiązują jedynie na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach.
4: Miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. Znajdujemy się w obszarze podwyższonego ciśnienia, wiatr będzie słaby.
3: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Sytuacja powinna poprawić się po wschodzie słońca, a ten dopiero za około 40 minut. Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
5: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Pytanie już zadajemy sobie, co po Robercie.
3: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
6: SK Tarnów. News.
2: Tomek Piszczek. Konieczna jest nowa opinia ekspertów. Tarnowski magistrat planuje wycinkę części roślin na plantach kolejowych. Z analizy przygotowanej w 2023 roku wynika, że pod topór miałyby trafić 43 drzewa. Przed rozpoczęciem prac dokumentacja zostanie jednak zaktualizowana, podkreśla wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek.
7: Tą umowę będziemy zawierali w październiku, następnie przetarg.
2: W planach są też nowe nasadzenia. Masz szansę na własne M w Ryglicach. SIM Małopolska przyjmuje wnioski na najem mieszkań w nowoczesnych budynkach. Dokumenty trzeba złożyć do 30 października w Urzędzie Miejskim.
8: Jankes!
9: Kama!
10: I Wiktor!
8: W Radiu SK!
11: Niestety poniedziałki to 1/7 naszego życia i trzeba je jakoś polubić, ale Janki, co by musiało się wydarzyć, żeby twój poniedziałek był dobry?
12: Dzisiaj jadę na stację paliw, muszę zanegować do pełna swoją furę. Poproszę, tak za 4 zł, 5 zł byłoby super za litr.
11: Ja bym wolała, żeby ktoś zadzwonił i powiedział, że dzisiaj jest niedziela. No więc teraz pytanie, co by wam uratowało i zrobiło dobry poniedziałek? Dajcie znać na jaskowym Messengerze albo 664-402-302.
12: Dobra kawa!

0: Tutaj jest poniedziałek, też ulubiony dzień tygodnia, bo na P. Piątek na P, poniedziałek na P.
1: No i pytanie, jak poniedziałek może zrobić wam dobrze?
0: O to was pytamy.
2: Zrobiłaby pewnie wypłata zamiast w piątek, to na początku tygodnia. No ale cóż, tak dobrze to w tym kraju być nie może.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Pan dziesiątego, czyli pan na umowę o dzieło. To ja życzę w takim razie etatu.
0: To dmuchamy w portfel, ale po co?
1: Po co dmuchamy w portfel?
0: Żeby ta reszta, która została, za szybko nie wyfrunęła.
1: Albo dmuchamy w portfel, żeby do nas przyszło.
0: Raczej chyba tak w tę stronę oczywiście. Dmuchamy w wasze telefony, wasze messengerki. Halo, halo, dzień dobry.
3: Poniedziałek zrobiłby nam dobrze, gdyby jednak to był piątek.
1: Amen!
0: No dobrze, u nas wszystko w porządku. Jak słyszeliście, za chwilę dołącza pani Jadzia.

0: Abrakadabra. Jest! Wyczarowaliśmy panią Jadzie w naszym studiu. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Taki dobry, mocno dzień dobry.
1: Dobry!
0: A, ja!
1: Poranne brasowanie.
2: Pani Jadziu, nasza wszechwiedząca. Dzisiaj pytamy się naszych słuchaczy, jak poniedziałek może zrobić im dobrze.
0: Co by miało się wydarzyć może, żeby tak było.
2: Żeby ten poniedziałek był taki, wiesz, a nie taki
1: Może wygramy w totolotka.
2: I bardzo mi się, w ogóle bardzo mi się podoba, że pani Jadzia powiedziała, wygramy. My.
0: Dobra, ktoś wygra.
2: Nie wy, tylko my.
1: Jak wygrasz, to się podzieli.
0: I oby też Iga Świątek wygrała, bo Iga na razie, no, przegrywa gdzieś tam, teraz gra sobie daleko. No dobra,
2: nie oglądają cały czas na telefonie.
0: Tak, jest.
2: Ale Paulina Krupińska, śliczna dziewczyna prowadząca Dzień Dobry TVN, żona Sebastiana Karpiel-Bułecka.
0: Oj, trąbią w gazetach o tym, na lewo i prawo byli na weselu.
2: Tak, ale jakim? Na górolskim weselu. Były tradycyjne stroje, dzikie tańce na parkiecie i bryczka.
3: Aktywiści ich dojadą.
0: No właśnie, bryczka to nielegalna sytuacja.
1: No co?
0: Co?

0: konie straciły pracę nad Morskim Okiem, to zarabiają po weselach.
1: Bardzo dobrze.
2: To patata i z tym poniedziałkiem.

0: 25 minut po godzinie 6. Fajnie, że z nami jesteście w poniedziałek. To już 5 października.
1: No właśnie, 5 października. Za momencik Jakub Krzyżak w newsach będzie mówił dobre wiadomości w poniedziałek, bo będzie mówił o tym, że będzie więcej pociągów.
0: Więcej pociągów będzie jeździć, no to będą częściej rogatki się zamykać.
1: No i będzie więcej spóźnień w Polsce, ale...

0: Reklama.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
4: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
3: Mają od ręki?
4: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
3: No to jedziemy.
4: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
5: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka, Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka, Tarnów.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
11: Szykują się duże zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji w Tarnowie. Od 15 października rozpocznie się przebudowa skrzyżowania przy dawnym Owintarze. Ulica Sikorskiego zostanie zamknięta dla większości pojazdów, a kierowcy muszą liczyć się z objazdami i zmianami przystanków. Mapka i więcej informacji na tarnofsk.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: 6.30, SK News, Jakub Krzyżak. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało poranny alert. Ostrzeżenie zostało wydane chwilę po czwartej w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. W powietrzu operowały polskie myśliwce. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Będzie więcej połączeń PKP Intercity. W nowym rozkładzie jazdy zamiast dotychczasowych 530 pojawi się około 600 połączeń dziennie. Zdaniem prezesa PKP Intercity Janusza Malinowskiego firma w tym roku przewiezie pomiędzy 96 a 90 58 milionów pasażerów.
13: SK Sport News.
12: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na rewanż na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny jeden punkt. Początek meczu o 20.45 o tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Hachanowa 7-6-6-2. Polak wygrał 250 mecz w karierze i awansował do półfinału turnieju w Pekinie, a na kortach teraz Iga Świątek mierzy się z Doną Vekić. Pierwszy set padł łupem Chorwatki, teraz na tablicy wyników 3-2 także dla Chorwatki.
14: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
15: Gramy dalej. Gra Iga, my też gramy, wy też gracie. Jest dobrze, jest pięknie, jest wspaniale.
16: Generalnie fajnie, jeśli jest nam dobrze, ale w poniedziałki powinno być nam podwójnie dobrze, więc co powinno się wydarzyć, żeby było nam okej?
17: Okay? Poniedziałek zrobiłaby pewnie wypłata zamiast w piątek, to na początku tygodnia. No ale cóż, tak dobrze to w tym kraju być nie może.
15: Dziękujemy raz jeszcze za te informacje. Wszystkim życzymy wypłaty prawie codziennie, prawda?
16: Jak to prawie codziennie? Ja dwa razy dziennie poproszę. And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: Okej.
1: Jest wszystko w porządku z samego rana, fajnie, że z nami jesteście. No i lecimy dalej, już teraz 6:37 na naszym radiowym eskowym zegarku.
2: My już nie śpimy, ale są tacy, którzy nie śpią jeszcze bardziej. Wiesz, co to są redyki?
1: Oczywiście, że nie. Ale teraz za chwilę będę wiedział.
2: Redyki to sprowadzanie stad z górskich hal. Chodzi o owieczki.
1: Ach, okej.
2: Więc na Podhalu zaczął się wielki powrót z wakacji, nie tylko ludzi, ale również owiec.
1: Czyli co owce po kilku, bo one tam długo łażą, chodzą,
2: tak,
1: prawda,
2: kilka
1: sobie
2: miesięcy,
1: spacerują,
2: no.
1: Wracają do domu i ciekawe, co one, jak wrócą do tego domu, co one pierwsze robią?
2: No ja jak wchodzę do domu, to najpierw sprawdzam, co jest w lodówce.
3: Reklama. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino. Płyn do płukania. 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie? Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

0: Jeszcze nie ma północy, a Kama już się przebrała na urodzinki, tak? Rozumiem?
1: No raczej. A.
2: Gośka! Gośka!
3: Gośka! Budzi w urodziny.
0: Gośka, jesteś? Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry,
0: czy ty
4: dzień dobry, jestem.
0: Pływałaś kiedyś w zimnej wodzie? Morsowałaś wręcz?
4: Nie, jeszcze nie.
0: A widzisz, dziewczyna, która dzisiaj obchodzi urodziny razem z tobą, czyli Kate Winslet, Rose z Titanica, robiła to wszystkiego dobrego dla Rose.
1: Nieprawda, ona nie robiła, ona leżała na drzwiach.
5: Po chwili.
1: To żadne, żadne morsowanie.
0: Ale rzeczywiście powiedziała, pan zejdzie, nie ma miejsca dla pana. No dobra,
1: ale okay. Małgosia, dla ciebie jest dużo miejsca w serduszkach wszystkich pracowników, z którymi pracujesz, bo napisali do nas, że życzenia urodzinowe należą się najlepszej kadrowej w firmie.
0: Wow!
1: I to mowa o tobie. To opowiedz, czym się zajmuje kadrowa?
4: Kadrowa zajmuje się...
0: Papierkami!
4: Papierkami!
5: Pomaga je Urbanowi.
1: To jak ty się tymi papierkami zajmujesz, że jesteś najlepsza?
4: To trzeba zapytać właśnie pracowników.
0: Dzień dobry, poproszę, to ja potrzebuję. To nie ma problemu, może o to chodzi, że mówisz. Nie ma problemu, zaraz załatwimy. Nawet jeśli nie będę mówił, pewnie mówi, że załatwi i załatwia, no i super.
1: Napisali nam również, że prywatnie jesteś kobieta rakieta i zdecydowanie to słyszymy. 50 urodziny, więc wszystkiego najlepszego. 50!
0: Stówka urodzinowa dla ciebie oczywiście.
1: Czyli więcej papierów.
0: Bardzo dobrze i tego ci życzymy, żeby tych papierów było jak najwięcej. No i bądź dalej tak cudowna, tak wspaniała. No zobaczymy, czy znajomi się odezwą też za rok, prawda?
4: Proszę.
0: Za rok znajomi pewnie też tobie to zrobią i tego ci życzymy.
4: Nie słyszałam. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.
1: Czyli kobieta ma problem z przyjmowaniem komplementów. No dobrze, zapisana.
3: SK.

0: już za 5 minut godzina 7 i dla tych wszystkich, którzy spóźnią się dzisiaj do pracy z różnych powodów, moja najlepsza wymówka zawsze to było mam biegunkę. Ale uwaga, uwaga, dzisiaj można inną wymówkę zastosować.
1: Witam, melduję się z samego rana, pozdrawiam całą ekipę i mojego szefa. Sorry, ale chyba do pracy nie trafię, bo jest taka mgła, a nie będę błądził. Pozdrawiam serdecznie.
2: No to prawda, bo my faceci to potrafimy błądzić.
0: Oby nie! Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK. Ale o tych mgłach w Polsce za momencik Jakub Krzyżak w newsach.
3: Reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
16: Mam ochotę na safari.
17: Na safari to trochę daleko.
16: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
17: A ile można upolować?
16: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
17: No to w drogę.
18: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
2: Pogoda nadal sprzyja mieszkańcom wschodniej części Małopolski. Poza temperaturą raczej nie ma powodów do narzekania. Przed nami pogodny i ciepły dzień z temperaturą powyżej 20 stopni. Lato za kilka godzin. Na razie ubierzcie się ciepło. Tymczasem aut przybywa na tarnowskich ulicach. Zdejmijcie nogę z gazu i uważajcie w rejonie szkół i głównych skrzyżowań.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Moskwa znów grozi o poranku przez rosyjskie ataki na Ukrainie. W Polsce poderwano myśliwce. Wcześniej Kreml wydał komunikat, w którym ostrzegał obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie. Jak przekazało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Fatalne warunki do jazdy o poranku. Gęste mgły mamy prawie w całej Polsce. Synoptycy wydali w związku z tym alerty pierwszego stopnia. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, gdzie jest najgorzej?
4: To trudny poranek dla kierowców w prawie całej Polsce. Alerty obowiązują w szerokim pasie od zachodu przez centrum aż po wschód. Tam widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
5: Lokalnie może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
4: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Lepsze warunki na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także na krańcach południowo-wschodnich.
3: Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike otrzymał ją za powieść Nul, opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił autor ze sceny.
6: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy.
3: Szczepan Twardoch to autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Od końca 2022 roku jest zaangażowany w pomoc dla sił zbrojnych Ukrainy. Jeszcze informacja z Pekinu. Iga Świątek gra w tiebreaku z Chorwatką i wygrywa 4-0 w tym momencie.
7: SK Tarnów.
2: Tomek Piszczek. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w Woli Rzędzińskiej. Na 5-letnią dziewczynkę zawaliła się drewniana wiata. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala, gdzie zmarło. Śledczy ustalają, dlaczego konstrukcja runęła. Chcą wiedzieć więcej. Na rosnące zainteresowanie uczniów tematyką ubezpieczeń społecznych zwracała uwagę dyrektorka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie, gdzie zainaugurowano 13. edycję akcji Lekcje z ZUS.
8: Młodzież jest coraz bardziej świadoma tego, że ubezpieczenia społeczne dotyczą ich w momencie rozpoczęcia pierwszej pracy.
2: Mówiła Elżbieta Zięba. Więcej na Tarno.
9: Jankes. Kama.
10: I Wiktor.
9: Wiktor.
10: Radio SK.
11: W Tokio godzina 14.03. Gramy dalej. Gra Iga Świątek. Już jest teraz 5.0. Ładnie gra Iga. Ładnie.
12: A na Hawajach nadal jest niedziela. Wow. Szczerze mówiąc, wolę to.
11: Tymczasem... Hity na czasie. Tutaj SK. No i u nas poniedziałek i godzina 7.03.

0: zawsze jesteśmy gotowi. 10 minut po godzinie 7, poniedziałek, 5 października. Jedziemy, jedziemy, jedziemy.
1: A propos jedziemy, kiedyś była taka lektura o psie, który jeździł koleją i okazuje się, że ona była absolutnie inspirowana czasami współczesnymi, bo w Gdańsku pewien pies postanowił wybrać się na wycieczkę bez właściciela. Taki mały York.
0: To jest niesamowite rzeczywiście, bo zaczęło się od tego, że pani zgubiła psa. Nie mogła tego pieska znaleźć, alarm został włączony, no i włączyli monitoring, no i okazało się, że rzeczywiście, że York, malutki piesek, wsiadł sobie do pociągu, no i pojechał.
1: No, chodził między pasażerami, pytał się, czy mają coś do jedzenia. Potem przejechał się w pewne miejsce. Noc spędził u pracowników kolei, a następnego dnia odnalazła się jego właścicielka.
0: Jest pewien problem, bo pies jechał bez biletu. No, czyli będzie kara, prawda?
1: Ale to spokojnie, to będzie pamiątka z tej wycieczki.
0: Karma wraca, kara wraca. Wszystkiego pilnujcie swoje pieski. Ja pozdrawiam swojego Jimmy'ego.
1: Ja mojego Majlisia.
0: Milo jechał już kiedyś pociągiem?
1: Oj tak, kocha, kocha. I nie wiem, dlaczego zawsze sika na schodach.
0: Nie!

0: wczorajszy łyżek kawy. I możemy lecieć dalej. Za chwilę siódma wygrywa 16 minut po godzinie siódmej teraz.
1: Ale na wszelkim...
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Regulamin naszej zabawy znajdziecie na sk.pl, ale możecie już dzwonić 664-402-302. No i oczywiście odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Dzisiaj naszą nagrodą jest 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl, więc
0: 7
1: zapraszamy.
0: Stówek. No to lecimy z tematem, zobaczymy jak dzisiaj pójdzie. Dzień dobry, kto dzisiaj jako pierwszy?
4: Marcin.
1: Marcin z rogalem czy bez rogala?
4: Bez rogala dzisiaj.
1: Marcin bez rogala.
0: Lećmy, dobra, lecimy, czas goni. Mamy dwie minutki, żeby dojechać do siódmego pytania.
3: Zabawa rozpoczęta.
1: Co można kupić na gramy?
4: Na gramy ziarno.
0: Niech będzie, zaliczamy oczywiście. Kojarzysz Hugo?
4: Hugo.
0: Tak. Mhm, był kiedyś taki...
5: Albo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś.
0: No, stara, fajna historia z telewizora i nie tylko oczywiście. Kogo chciał uratować Hugo?

0: Ojejku, jejku.
1: Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś.
2: Wypadasz z gry.
0: Nie wiem.
3: Żonę Hugolinę oraz dzieciaki. Trzymaj się, Marcinku. Pięknego dnia ci życzymy. Dzięki tobie.
2: Dziękuję.
3: Następny
2: dalej.
3: Słuchacz doszedł do trzeciego pytania, a nie robiąc nic. Halo? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pilnujcie telefony przy uchu, to jest bardzo ważne, bo wtedy właśnie mamy takie pogłosy i inne problemy techniczne. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Trójeczka. Cześć, lecimy dalej. Trójeczka. Najczęstsze nazwisko w Polsce to Nowak, a dziś mecz Polska-Bośnia. Czy w naszej kadrze jest jakiś Nowak?
0: Tak, oczywiście. Wiktor.
2: O, dobrze.
4: Czwarte.
2: Wiktor Nowak, 22 lata.
3: Co może być czerstwe? Podaj dwie propozycje.
0: Chleb, bułka.
5: Okay. 50 sekund.
2: Szybko lećmy dalej.
4: Piąte.
2: Pomyślałem o mojej twarzy, moja twarz czasem jest czerwca. Dobra, wymień dwa miejsca, gdzie trzeba zmienić buty.
0: Sala gimnastyczna, siłownia.
4: Szóste.
3: A jak nazywa się owoc, który często ląduje w szarlotce?
0: Jabłko.
2: I uwaga! Siódme. Pięknie, wyrobimy się. Jesteś pilotem, z którym lecimy na odlot, ściśle tajny. No i teraz tak, uważaj, musisz przywitać eskową ekipę na pokładzie samolotu. Prosimy, panie pilocie, proszę witać.
0: Witam wszystkich wariatów.
3: No ja widzę, że my się dobrze znamy.
2: No dobrze, doleciał do siódmego i mamy dla ciebie nagrody, prezenty.
3: 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A powiedz mi jeszcze, co trzeba zrobić, żeby poniedziałek zrobił ci dobrze?
0: Dodzwonić się do Eski.
6: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: Wariacie jeden.
7: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
3: Fajnych mamy tych słuchaczy.
8: Oh.

0: 25 minut po godzinie 7, gra Iga Świątek. Bardzo dobrze idzie, bardzo dobrze. Jest 1-1, za chwilę będzie 2-1 w kolejnym secie.
1: A był żużel w ten weekend?
0: No, koniec sezonu, Kamdzia. Wiesz, kto zdobył złoty medal?
1: Nie mam zielonego pojęcia, ale zapewne mi powiesz.
0: To już pan Krzyżak za chwilę się pojawi w naszym studiu. Za chwilę newsy i wtedy informacje, kto w tym roku został mistrzem Polski na żużlu.
2: Jankes, Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
3: Myślałem, że wasza trójka wygrała.
0: Tak.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
9: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
12: Poniedziałek wita nas pogodnie, ale nie za ciepło. Temperatura jak na razie oscyluje bliżej 5 niż 10 kreski na plusie, także chłód jest przenikliwy, ubierzcie się na cebulkę. Po z kolei koło południa termometry mają pokazać 20 stopni, a o poranku poza upadkiem na hulajnodze w Książkowicach policjanci nie zgłaszają zdarzeń na drogach.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Punktualnie 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Problemy na kolei w południowo-zachodniej Polsce. W Czerwieńsku, niedaleko Zielonej Góry, doszło do uszkodzenia trakcji. Pociągi dalekobieżne powinny jeździć bez przeszkód, choć wolniej. Na tablicach rozkładów są opóźnienia. Nie jeżdżą pociągi regionalne. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Amerykańskie władze monitorują doniesienia o możliwym przypadku dżumy w Rosji. To po tym, jak w obwodzie irkuckim pod koniec września zmarła 28-latka. Kilka dni wcześniej w Instytucie Badawczym kobieta rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej.
14: SK Sport News.
13: Reprezentacja Polski zagra o 20.45 rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem biało-czerwoni zagrają na wyjeździe, a o 18.15 reprezentacja U21 zmierzy się z Włochami. Polacy pozostają niepokonani w eliminacjach do Euro, ale mimo to mecz jest decydujący o bezpośrednim awansie na te mistrzostwa. Żużlowe złoto zostaje w Toruniu. W drugim meczu finału play-off Presse Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Betard Spartę 46-44. Toruń zdobył szósty w historii, a drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.
15: Jankes.
16: Kama.
15: I Wiktor.
16: W Radiu SK.
17: No dobrze, 7.31, dziękujemy pięknie, gramy dalej.
18: No właśnie, ale dla tych, którzy nie lubią grać w poniedziałek, mamy ważne pytanie. Jak poniedziałek może wam zrobić dobrze?
19: Mi by zrobił dzień taki jeden Stanisław Wokulski, który zadzwoniłby do mnie, do swojej Izabeli Łęckiej i wyznał jej miłość. Panie Staszku, czekam.
17: Pani z lalki? Taka prawdziwa, prawda?
18: Lalka. Ale czy Wokulski nie zbankrutował?
17: Hossa Bessa, to wiesz, różnie bywa,
20: wszystko, nie? Przez kobiety. Girl.

0: Jak to było z tą pizzą? Szwedzką pizzą?
1: No, pizza z kebabem. Najpopularniejsza pizza ze Szwecji. Próbowałeś?
0: No jeszcze nie. Jakoś nie mam takiej potrzeby. Ale rzeczywiście to ostatnio bardzo gorący temat, jeśli chodzi o internet, gdzie pan Filip Heiser ze swoją nową, świeżą małżonką pojawili się. Różnymi treściami częstowali, ale też sporo hejtu się pojawiło w związku z tym.
1: Rzeczywiście, w związku z Girls of Warsaw. Generalnie nie oszukujmy się, ale internet hejtem stoi.
0: Niestety właśnie tak. No i ostatnio zbadano Polaków. Padło pytanie, co ty na to, by pojawiły się mandaty, czyli kary finansowe za hejtowanie.
1: Aha.
0: No i prawie 80% Polaków nas badanych stwierdziło tak, jesteśmy jak najbardziej na tak. Zapraszamy, można nas karać finansowo. Niesamowita historia.
1: Pod koniec miesiąca internet byłby najspokojniejszym miejscem na świecie. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: W czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
8: Jak przechytrzyć raka? Lekarz-onkolog Maria Srebro-Stańczyk.
9: Nowotwory złośliwe są jednym z największych zagrożeń dla naszego stanu zdrowia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do specjalisty. Możesz również skorzystać z onkologicznego telefonu zaufania.
8: Onkologiczny telefon zaufania 501-352-115. Więcej na www.profilaktykawmalopolsce.pl. Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszania umieralności na nowotwory w Małopolsce. Program zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
10: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
11: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
10: Mają od ręki?
11: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
10: No to jedziemy.
11: Tym bardziej, że są otwarci już od 6:30.
12: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
15: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
14: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
15: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
14: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: Sylwia Grzeszczak, która uczy nas cieszyć się z małych rzeczy w kolorach mango.
1: Kamcie, jakbyśmy kiedyś wylądowali w sanatorium, nie w senatorium, tylko w sanatorium, to byśmy byli w jednym pokoju, czy wolałabyś tak jakoś...
2: Na parkiecie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: A ty byś był z Noselem w pokoju, na bar.
1: Tak, to byłoby sanatorium miłości.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo? Czy do pani Marianny się dotelefonowałam?
6: Tak.
5: Moje uszanowanie, sanatorium po tej stronie Dominika z Jabłecznika. Proszę pani, telefonuję w sprawie pani przyjazdu, bo nie mam pani ustalonej, jeśli chodzi o pokój. Możemy to nadrobić?
6: O Boże, ale ja to, wie pani co, ja pierwszy raz, ja myślałam, że jak ja tam zajadę, to będę miała. Ja
5: no nie teraz mam, nie to ustalmy, bo ja mam, proszę pani, problemy, dobrze, jeśli chodzi o tę dwójkę, którą chcę pani przydzielić.
6: No ja rozumiem.
5: Bo
6: ja
5: nie
6: rozumiem,
5: wszyscy chcą, dlatego mówię, zadzwonię. Zadzwonię,
6: ale proszę, to znaczy tak, podwójne będę miała, podwójny pokój?
5: No dwie osoby, czyli pani plus ktoś jeszcze. Pani była szczepiona, bądź też przechodziła pani wilka.
6: Ja nie przechodziłam chyba nic takiego. Ja nawet nie wiem, co to jest.
5: Bo jak się siedzi, proszę pani, na kamieniu, można dostać wilka. I tutaj jest ten właśnie kłopot, bo my, proszę pani, jak z tym węglem 2 lata temu były te problemy i rok temu, nakupiliśmy go więcej. Przechowujemy, proszę pani, w tych pomieszczeniach po kołdrach, tak?
6: A co to znaczy? A gdzie pani chowa ten węgiel? W pokoju? Będzie?
5: Już pani mówię, jak ma pani łóżko, tam się łóżko rozsuwa, proszę pani, żeby dać pościel. Pościeli pani nie będzie tam chowała, bo już będzie na łóżku. Za to my korzystamy z tego i ten nadmiar węgla, który mamy, proszę pani, tam składujemy.
6: W pokoju, w którym ja będę mieszkać, jakiś węgiel składujecie?
5: Przepraszam, dlatego też zapytałam, proszę pani, o tego wilka. Jeśli pani przechodziła, jeśli pani była szczepiona lub też normalnie chorowała, to nie ma problemu, proszę pani, z tym. Drugiego wilka pani nie złapie. Ale jeśli...
6: ja w ogóle nie chcę, żeby ktoś u mnie w pokoju pod łóżkiem jakiś węgiel
5: leżał.
6: Proszę
5: pani, to od 2 lat mamy z tymi problemami.
6: Ale ja nie wyrażam zgody, proszę panią.
5: Przepraszam, momencik. Czy może pani do przyjazdu pójść i zaszczepić się na wilka?
6: Nigdzie się nie będę, proszę panią, nikt mi nie będzie mówił, na co ja mam się szczepić. Nie będę się szczepić jakiegoś tam wilka, bo wy węgiel składacie pod moim tym. Przepraszam bardzo.
5: To inaczej, to ja pani zalecę, bo inni biorą na przykład termofory, niech pani weźmie, sprawa załatwiona.
6: Przepraszam panie bardzo, mnie to nie interesuje. Ja dostałam sanatorium. Jeżeli już, to się odwołam do ZUS-u, że jest taka akcja i ja...
5: To ja proszę pani do salowej, teraz panią łączę. Pani Kajo!
7: Cześć mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
6: Ale numer...
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: tańczymy z wami od samego rana w poniedziałek, 5 października. 5 minut i będzie za nami godzina 8.
1: Taniec radości można jeszcze dzisiaj odprawiać na stacjach benzynowych, o czym będzie mówił Kuba Krzyżak za momencik w newsach, czyli ceny paliw.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. Let's
15: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
2: Ważna informacja dla kierowców w Brzesku. Od jutra startuje remont ronda na drodze krajowej 94, co oznacza zamknięcie przejazdu między rondami przy Leśnej i Mickiewicza. Objazd prowadzi przez zachodnią obwodnicę i Okoci. W stronę Tarnowa będzie ruch wahadłowy. Patrzcie na znaki i zachowajcie ostrożność.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: 8 na zegarach, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Po zakończeniu akcji strażaków na miejsce wejdą policjanci. Trwa dogaszanie pożaru hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Po tym służby zaczną ustalać przyczyny pojawienia się ognia.
4: No, musimy zakładać, że jeszcze kilka godzin strażacy będą na miejscu.
3: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Straty są ogromne. Niemal cały obiekt o powierzchni 4000 m2 uległ zniszczeniu. Awantura i protest w obronie proboszcza w Grojcu koło Oświęcimia. Parafianie nie zgadzają się z odwołaniem księdza Józefa Zborka po prawie 30 latach posługi i żądają wyjaśnień. Będący na miejscu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opuścił teren parafii w eskorcie policji.
5: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje!
3: Słychać w nagraniu opublikowanym w internecie. Diecezja bielsko-żywiecka informuje, że ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu poważnych nieprawidłowości, a te decyzje podtrzymały wszystkie najwyższe urzędy i sądy stolicy apostolskiej. Iga Świątek wciąż w grze na kortach w Pekinie. Polka, choć nie bez problemów, wygrała z Doną Vekić. W pierwszym secie górą była Chorwatka, w drugim Polka przegrywała już 2-5 i była bardzo blisko odpadnięcia, ale ostatecznie doprowadziła do tiebreaka i wygrała go 7-0. Trzeci set był już potwierdzeniem dominacji Igi. Ostatecznie spotkanie skończyło się wynikiem 4-6, 7-6, 6-2.
1: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek. Nie tylko budowa nowych i remont starych ścieżek rowerowych. W ramach dofinansowania, jakie otrzymał Tarnów z Urzędu Marszałkowskiego, w mieście powstaną też nowe stacje obsługi jednośladów.
6: Gdzie będziemy mogli napompować swoje koła, na przykład po sezonie zimowym.
2: Zapowiada Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa. Miasto zamontuje również sygnalizację dla rowerzystów. Inwestycja pochłonie w sumie 25 milionów złotych. Badania geologiczne potwierdziły możliwość budowy podziemnej trasy turystycznej pod katedrą w Tarnowie. Eksperci wykazali stabilność gruntu i mocne fundamenty świątyni. W kryptach natrafiono również na wartościowe odkrycia archeologiczne.
7: Jankes. Kama i Wiktor.
8: To są dobre wieści. Iga Świątek ładnie zagrała dzisiaj w Tokio. Pięknie! 8:02 wygrała. Wy też za chwilę będziecie wygrywać.
9: No właśnie. I to co? Odlot ściśle tajny. Dosłownie za momencik rozpoczynamy zbieranie naszej eskowej ekipy na niesamowity weekend. Nie wiadomo dokąd, ale wiadomo, że z nami i może z wami. Oh yeah! No wiadomo, co się dzieje w Las Vegas, to zostaje w Las Vegas.

0: Piosenka tematyczna, czyli Kuba i Kuba oraz chłopaki.
1: Tutaj,
0: i będzie o chłopakach teraz.
1: Tutaj Jankes i Jankes, Kama i Kama, bez Wiktora, Wiktora. Wiktor dołącza jutro, wraca z krótkiej wakacji. A wiesz dlaczego nie mogę dzisiaj? Ponoć dla Kuby bilet. Ktoś tam się poromało.
2: Nie, a myślałem, że to jest
3: za długo siedzicie koło siebie.
2: No dobrze, okay.
0: To teraz też będzie o chłopakach, chłopakach Martyniukach. Zenek Martyniuk i Daniel Martyniuk.
1: Zenon Martyniuk 57L ma syna Daniela Martyniuka 37L.
0: No i Daniel jest, bym powiedziała, trochę niegrzecznym chłopcem. Na pierwszej stronie faktu napisane jest: przynoszę tacie hańbę, Daniel Martyniuk przejrzał na oczy.
1: Rzeczywiście, tam było sporo problemów alkoholowych i nie tylko, ale mamy nadzieję, że panu Danielowi już się wszystko wyprostowało. Jaki jest tytuł tego artykułu?
0: Daniel Martyniuk przejrzał na oczy.
1: Oczy. Jakie oczy, panie?

0: piosenka ma zły tytuł. Zamiast tylko kochaj mnie, powinno być tylko wybierz mnie. Nie wybierz mnie.
1: Sponsorem programu jest Heron Finance. Tarnów, Krakowska 2.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Jak my kochamy tę akcję. Odlot ściśle tajny. Jaka nazwa, taka sytuacja? My naprawdę nie wiemy. Serio, my do końca nie wiemy, gdzie wylatujemy. To wszystko dopiero okazuje się, gdy już jesteśmy na lotnisku. Z naszymi słuchaczami, no i wtedy odkrywamy karty i no i lecimy tam, gdzie lecimy.
0: Sytuacja jest następująca. W aplikacji Radia SK możecie zgłaszać się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. Wrzucacie tam zdjęcie swoje i osoby, z którą chcielibyście polecieć na taki weekend. Weekend trwa 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Do tej pory byliśmy na Cyprze, byliśmy również w Hiszpanii. Nie mamy pojęcia, dokąd tym razem polecimy, ale jest szansa, że polecimy tam z Kamilą. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Kamila, cześć, dzień dobry, zgłosiłaś się. No gdyby się udało, koło ty byś zabrała ze sobą, po pierwsze.
4: Z tą zabrałabym moją przyjaciółkę Paulinę.
0: Jak bardzo dobrze się przyjaźnicie?
4: Już 3 lata będą, prawie 4.
0: A wiesz, Janki, czym dziewczyny przekonały naszego wydawcę Bogaja, żeby właśnie do nich zadzwonić? Napisały tak: hej, jesteśmy dwiema niegrzecznymi turystkami. I to wystarczyło.
3: Okej, no to jest
0: chcesz
3: jakiś pomysł na życie. Ja?
0: Nie, ona.
5: Ludzie, moja żona słucha.
3: No. Rozumiem, że...
4: Mogę rozwinąć jak najbardziej temat.
3: Proszę bardzo, mamy czas do godziny 9:00. Jeszcze 44 minutki, prosimy, no.
4: Jak byłyśmy w Londynie, to na menu narobił ptak. I nasza czwarta koleżanka, która wyszła z toalety, zobaczyła na menu, co się stało. Kiedy odłożyłyśmy i kiedy to zobaczyła, wstała i powiedziała, że jesteśmy bardzo niegrzecznymi turystkami.
0: No, urzekła nas twoja historia.
5: Zapaskudziłyście menu.
3: Niektórzy zwracają...
4: Zamiast posprzątać, to odłożyłyśmy na stolik obok i sama się nadziała na to.
0: To ja już się boję w takim razie, jak bardzo niegrzeczne będziecie podczas wylotu razem z nami.
3: Bo właśnie to się dzieje.
4: Nie, żeby było dobrze.
3: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: I Kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
4: No dobra, to nie będziemy.
3: No i dobrze. Jesteśmy umówieni. Mamy 2 pierwsze miejsca zapisane w samolocie, który już wkrótce leci w nieznane odlot ściśle tajny. Przypomnijmy, gdzie można się zgłosić.
0: Oczywiście w naszej aplikacji. Ale Kama, my jeszcze nie słyszeliśmy pierwszej podpowiedzi, więc postaraj się zgadnąć razem z nami, dokąd potencjalnie możemy lecieć. Gotowa?
4: Może Majorka?
0: No to posłuchaj podpowiedzi.
3: Uwaga.
6: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
0: Królewska legenda? To pewnie coś z piłką nożną.
3: To może ta królewska legenda z Londynu właśnie.
0: Może. No słuchajcie.
4: No dobra.
0: No tak czy siak, Kama, Paulina, lecicie razem z nami, a my cały czas zbieramy naszą eskową ekipę w eskowej aplikacji.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa.

0: Muszę tutaj powiedzieć, przepraszam Janki, że zdradzę nasza tajemnica, ale przed chwilą Janki wrzucił w internety królewska legenda się zakończyła. To tak a propos naszego lotu ściśle tajnego.
1: Próbuję sobie pomóc, ale no nic nie wyskakuje, zero, za mało informacji.
0: Będziemy zbierać oczywiście dalsze podpowiedzi, kolejne podpowiedzi już jutro.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
6: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
5: Serio?
6: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
5: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
6: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
5: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
12: Pogoda jak na razie trzyma poziom, ale w drugiej połowie tygodnia spodziewajcie się gorszych warunków. Wzrośnie zachmurzenie i spadnie deszcz. Rozpada się w czwartek, ale będzie to również chyba najcieplejszy dzień tego tygodnia. Później jednak ma się ochłodzić i będzie już mało wyjściowo. Parasole na jakiś czas wrócą do łask.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
13: Jest 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Jedna osoba ranna po porannym wypadku na Krajowej 17 na trasie Zamość-Tomaszów-Lubelski. W Łabuńkach pierwszych dechowała osobówka. Kierowca trafił do szpitala. Utrudnienia mogą potrwać do 10. Tragiczny pożar w bloku w Chojnowie w powiecie legnickim na Dolnym Śląsku. Zginęła jedna osoba. Pożar ugaszono. Na miejscu pracuje prokurator. 6.73 za benzynę i 7.88 za diesla. To maksymalne ceny paliw obowiązujące jeszcze dziś.
14: Bardzo się cieszę. Jest różnica.
15: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
16: Paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no.
13: Usłyszał od kierowców reporterski Michał Rawa. Jeszcze dziś minister energii poda nowe maksymalne ceny paliw na jutro.
17: Jankes!
18: Kama!
17: Kama!
18: I Wiktor!
17: Wiktor!
19: W Radiu SK!
20: A czy byłaby szansa, żeby podawali jednak ceny minimalne i byśmy się ich trzymali?
21: Niech będzie oczywiście. No, życzymy wam fajnego, taniego tankowania, jak najtańszego. Ja dzisiaj też jadę zatankować 50 litrów.
20: Ojojo, ile będę plecy? Rzeczy, które są zaojojowane, bolą mniej, więc ojojo!
22: Teardrops in the night, teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Kama. Jesteś?
1: Jestem.
0: A jesteś u mnie wieczorem dzisiaj?
1: Nie. A dlaczego mam
2: być? Mecz jest dzisiaj przecież. No, dzisiaj gramy bardzo ważne spotkanie.
1: No ja wiem, że wygracie to ważne spotkanie. No ja mam ważne spotkanie wtedy z Jaśkiem. W sensie z poduszką moją.
2: Dzisiaj godzina 20:45. Bośnia i Hercegowina. Czyli są w sumie trzy drużyny. Bośnia. Tak to było chyba w Stanach Zjednoczonych jak w trakcie Mistrzostw Świata w piłce.
1: Jedna pani dziennikarka powiedziała,
2: tak,
1: że Stany Zjednoczone są jedyną drużyną na świecie, która grała z dwoma drużynami jednocześnie. Z Bośnią i z Hercegowiną.
2: Bośnia i Hercegowina, Polska, godzina 20:45.
1: Ale skoro gramy z dwoma krajami jednocześnie, oczywiście w cudzysłowie, to porażka będzie bolała podwójnie.
2: Mhm. Ale najważniejsze, że wygramy.
3: Dokładnie. Biało-czerwoni.
4: Yeah! Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
11: Tak. Już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
10: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
11: Pokaż. No, fajne, pasuje.
12: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.

0: Jennifer, Szybki Lopez w Radiu SK, 12 minut i będzie za mi godzina 9. No, pochwal się, Kamdzia. Przed chwilą Kama odpaliła chat GPT i zadała pytanie. Jakie było pytanie?
1: Jaka jest średnia życia w Polsce? No, kobiety wychodzi 82, mężczyźni 74, więc powiedzmy, że średnia jest tam te 78 lat.
0: I był ciąg dalszy pytań.
1: Ile z tego to są poniedziałki?
0: Z tego życia. I uwaga, wyszło około 4000 poniedziałków każdy z nas przeżywa.
1: No właśnie, co wiadomo oznacza, że poniedziałki to 1/7 naszego życia, czyli 78 lat, to ponad 10 lat naszego życia to poniedziałki!
0: Niesamowite.
1: Dlatego no trzeba się z nimi zaprzyjaźnić, trzeba je lubić, trzeba o nie dbać.
0: Tak, jak najbardziej, nasi słuchacze w tej sprawie się odzywają.
2: A czy to w ogóle można lubić poniedziałki? To nie jest jakoś prawnie zakazane? Coś się tak wydaje, nie?
0: Oby to się nie skończyło tym, że słuchacz będzie żył 10 lat krócej. Jak obraził poniedziałki tak porządnie.

0: informacja z samego rana, już prawie 9 godzin poniedziałku za nami.
1: Hurra! Jutro znowu wam to zrobimy, jutro będziemy w komplecie, będzie Jankes, będzie Kama, będzie Wiktor, no i będziecie wy z samego rana. Oczywiście pamiętajcie, mamy zawsze urodziny zeską, wpada pani Jadzia po godzinie 6 przeglądać prasę. No no dzieje się.
0: A jeżeli zgodnie z tym, co często Polacy mają, jest wam lepiej, kiedy innym jest gorzej, to pamiętajcie, że Wiktor jest na urlopie i u niego pada.
2: Jankes. Kama. I Wiktor. Radio SK.
1: I wieczorem kibicujemy biało-czerwonym, gramy z Bośnią Hercegowiną, pewnie, że wygramy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
12: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
2: Powoli, ale pnie się do góry. Mowa o temperaturze we wschodniej części Małopolski. Po rześkim poranku za kilka godzin termometry mają pokazać blisko 20 stopni. Na niebie co najwyżej pojedyncze obłoki, także pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych. Wtorek i środa również mają być pogodne, ale w czwartek nadciągną chmury i może popadać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Minęła dziewiąta, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Za godzinę górnicy i hutnicy będą protestować przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Chodzi o likwidację kolejnych zakładów pracy i politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
4: Kolejne kopalnie idą do zamknięcia.
5: My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji.
6: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra. I rządzący oczywiście, jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
3: Z górnikami i hutnikami rozmawiał reporterski Darek Brombosz. Jest w areszcie i czeka na zarzuty. Mowa o kierowcy, który w minioną sobotę wjechał w mężczyznę przechodzącego przez pasy na jednej z ulic w Nowym Sączu. Siła uderzenia była tak duża, że mężczyzna zginął na miejscu.
7: Siła uderzenia była tak duża, że ten mężczyzna został odrzucony na kilka metrów, padł na miejscu.
3: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dreszczowiec z happy endem w wykonaniu Igi Świątek. Polka awansowała do czwartej rundy turnieju w Pekinie. Nasza tenisistka po dramatycznym meczu pokonała Chorwatkę Donę Vekić.
8: Mecz na początku był wyrównany, oglądaliśmy długie wymiany. Szybkie przełamanie dało Chorwatce przewagę, której do końca pierwszego seta nie oddała. W drugim Vekić kontynuowała dobrą grę. Świątek wyglądała gorzej, przegrywała już 2-5, ale w końcu się przebudziła. Doprowadziła do remisu i pewnie wygrała tiebreaka. Weszła rozpędzona w decydującą partię, którą wygrała pewnie 6-2. Świątek melduje się w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Tam walczy nie tylko o zwycięstwo, ale też o kolejne punkty, których potrzebuje, żeby zagrać w listopadowym WTA Finals.
3: Relacjonował reporterski Michał Skolimowski.
9: SK Tarnów. News.
2: Tomek Piszczek. Ponad 14 milionów złotych z funduszy europejskich trafi do regionu tarnowskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na edukację i usługi społeczne.
10: Na doposażenie szkół zawodowych, branżowych, również na podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej, jak również i samych uczniów.
2: Mówi Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. Pieniądze trafią chociażby do gminy Skrzyszów, czy Lisia Góra. Nowe oznakowanie przy wiadukcie na Tuchowskiej w Tarnowie ma ostrzegać kierowców ciężarówek przed zbyt niskim przejazdem. Obowiązuje tam ograniczenie wysokości do 3,3 metra.
11: Jeśli wam się nie chce, to już sobie uświadomcie, że Iga Świątek dziś wywalczyła awans do kolejnej rundy podczas turnieju
3: w Pekinie. Czekaj, w Pekinie jest inny czas.
11: Nie obchodzi mnie to, tam też jest poniedziałek. 2:00 PM, Benson Boone, Chow Lo, One Republic, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: One Republic i 18 minut po godzinie 9 w Radiu SK. To czas na coś, na co mam nadzieję czekaliście, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zdobyli 2 medale Mistrzostw Europy w wakeboardzie i wakeskate. Agnieszka Kobelańska została wicemistrzynią Europy, a Bartosz Weselek zdobył brąz. Zawody odbyły się w Belgii. W polskich lasach zaczął się prawdziwy wysyp grzybów. Podobno wystarczy dla wszystkich, bo jak wiemy, grzyby to od kilku lat jest nasz sport narodowy. Nawet jeden trening siłowy tygodniowo może zapewnić nam sprawność w późniejszych latach życia. Najnowsze doniesienia wskazują, że już taka częstotliwość może ograniczyć skutki utraty mięśni związanych z wiekiem, więc warto zaplanować w tym tygodniu w kalendarzu. A kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SK. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
3: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
4: I po reklamie.

0: powiedz mi, jak trzymasz swój telefon, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. Tak, ktoś sprawdził to i wymyślił badania na ten temat. Liwka, poza tobą nic, za nami w Radiu SK 22 minuty po 10 jeszcze niestety. Trzymasz telefon jedną ręką i obsługujesz go kciukiem. Samodzielność i zdecydowanie to są twoje dwie najważniejsze cechy. Telefon trzymasz w obu dłoniach, obsługiwany jest on kciukami. Bezpieczeństwo i stabilizacja są dla ciebie kluczowe. Obie dłonie, ale kciuki po przeciwnych stronach ekranu, ostrożność i potrzeba równowagi to dwie cechy, które cię charakteryzują. Jedna ręka trzyma, druga wskazuje na ekran, aktywność, ciekawość świata, gotowość do działania, mocny chwyt lewą ręką, ostrożność i praktyczność. A telefon w prawej ręce, wygoda i elastyczność to twoje priorytety. Bardzo mnie dziwi, że nie ma tutaj podpunktu, trzymasz telefon tak krótko, jak tylko się da i natychmiast go odkładasz w każdy możliwy kąt, bo to by też wiele o człowieku powiedziało. Radio
1: SK. Taka promocja. Gwiazdy muzyki. Ask what you can do for your country. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Jesz batonika! A mówiłaś, że jesteś na diecie?
4: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: I po reklamie.

0: numer, tak dobry, że powinien dograć do końca. Back to yours, Alnur, nowość na antenie Radia SK na 5 minut do godziny 10. Takich nowości będziemy mieć dzisiaj dla Was dużo jeszcze, dlatego że wszystkie hity zaczynają się w SC i oczywiście Wam je też zagramy. Po 10 w Radiu SK Andrzej Dali, Dali Supreme, Zalia, Tylko kochaj mnie, a dodatkowo wcześniejsze informacje z kraju i ze świata na dobry poniedziałek. Trzymam kciuki, żeby był dobry.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
6: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
7: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
8: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
7: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
8: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
7: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
11: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
10: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
12: SK Sport News w Radiu SK.
13: To będzie ostatnia reklama. Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety Tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
17: Nowy tydzień w Brzesku, Ciężkowicach, Dąbrowie Tarnowskiej czy Tarnowie zaczął się pogodnie. Temperatura co prawda z rana mocno jesienna, ale w ciągu dnia słońce poprawia sytuację. Od ponad tygodnia termometry koło południa regularnie pokazują powyżej 20 stopni. W tym tygodniu na warunki też nie będziemy mogli narzekać, przynajmniej do czasu.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
18: Punktualnie 10:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Poprawił się stan jednej z dwóch najciężej rannych osób po ataku na żownika w jarosławskim opactwie. Chodzi o księdza Marka Pieńkowskiego. O tym informuje nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak.
19: To pierwsze od czasu ataku tak dobre informacje o stanie zdrowia księdza Marka Pieńkowskiego. Wczoraj duchowny został odłączony od respiratora. Zaczął również komunikować się za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą, o czym poinformowało w social mediach jarosławskie opactwo. Ksiądz Marek dziękuje wszystkim, którzy wspierają go modlitwą i prosi dalszą pamięć duchową. Dodam tylko, że na terenie jarosławskiego szpitala przebywa również druga z dwóch najciężej rannych osób. Rodzina nie chce jednak przekazywać informacji o stanie jej zdrowia. Wiadomo jedynie, że pacjent nadal leży na OIOM-ie.
18: Teraz Kraków i kolejny proces w trybie wyborczym przed sądem, tym razem Monika Piątkowska. Właśnie rozpoczyna się druga rozprawa. Ta dotyczy wypowiedzi Piątkowskiej, że Łukasz Gibała na sesjach Rady Miasta w większości przypadków wstrzymywał się od głosu. Druga tura wyborów w Krakowie i starcie Gibała-Piątkowska już w najbliższą niedzielę. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Na łódzkim odcinku autostrady A1 między węzłami Kutno-Wschód i Piątek ruszają dziś roboty drogowe.
0: Wyłączone będą pas prawy i awaryjny. Jedziemy lewym pasem i oczywiście zwalniamy do 80 km na godzinę.
18: Mówi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace potrwają do piątku.
4: SK Tarnów News.
17: Tomek Piszczek. W Okocimiu otwarto nowe mieszkania na wynajem w ramach SIM Małopolska. Wszystkie są wykończone pod klucz.
14: Każda inwestycja jest przez nas bardzo szczegółowo i profesjonalnie i dokładnie przygotowywana.
17: Podkreśla prezes SIM Małopolska Michał Lysy. W sumie powstało 40 nowych lokali. Kolejna wygrana szczypiornistów MS Handball Pałac Tarnów. W czwartej kolejce pierwszej ligi tarnowianie rozbili u siebie Beniaminka z Komprachcic 34-18. To ich drugie z rzędu wysokie zwycięstwo. Pozwoliło im ono uplasować się na czwartym miejscu w ligowej tabeli.
20: No jak tam jest? Lepiej w poniedziałek o poranku, czy lepiej nie mówić? Podobno 10, a właściwie 2 minuty po godzinie 10, to już powinien być pierwszy rozruch i świat powinien wyglądać przyjemniej niż jeszcze jakieś 3 godziny temu. Oby tak było. Zalia już teraz w Radiu SK, MJ Deli też będzie, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Baby Romeo, Fly High w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Pociągi z maszynistą, który pracuje zdalnie. Coś takiego już wzięto na testy w Berlinie dokładnie, a dokładnie pod Berlinem w Niemczech, dlatego że tam na testowe tory wypuszczono testowo pociągi, którymi to maszyniści kierują zdalnie, czyli pociąg jedzie, są w nim pasażerowie, ale maszynista jest w centrum dowodzenia jakieś 20 km od tego pociągu. Pasażerowie widzą go na ekranie, on może machać, może się uśmiechać, może zmieniać miejsce, w którym siedzi, no jednocześnie nadzoruje trasę tego pociągu. To jest szansa na to, że za jakiś czas tak właśnie będzie wyglądała praca maszynistów, którzy nie będą bezpośrednio z nami w pociągach, ale właśnie na przykład gdzieś w jakimś centrum sterowania. Skoro więc maszynista może pracować zdalnie, to takie zdanie do naszych szefów, to nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek przedstawiciel innego zawodu w takim układzie nie mógł. Z drugiej strony, czy jak maszynista pracuje zdalnie, to opóźnienia w przypadku polskich pociągów byłyby większe czy mniejsze?
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.

0: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Jak przechytrzyć raka? Lekarz-onkolog Maria Srebro-Stańczyk.
3: Nowotwory złośliwe są jednym z największych zagrożeń dla naszego stanu zdrowia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do specjalisty. Możesz również skorzystać z onkologicznego telefonu zaufania.
2: Onkologiczny telefon zaufania 501-352-115. Więcej na www.profilaktykawmalopolsce.pl. Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce. Program zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Bailando! No to bardziej weekend niż poniedziałek. 22 minuty do 11. Enrique Iglesias za nami w Radiu SK. Ostatnio dużo filmów mi się wyświetla w internecie pod hasłem rzeczy, które chciałabym wiedzieć wcześniej, ale wiem je dopiero teraz w wieku takim i takim. Czyli na przykład dobrze byłoby je wiedzieć 10 lat temu, a więc korzystajcie z moich doświadczeń. Robimy taką swoją listę. Rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero dziś. Głosówki na SK-owym Messengerze, tam czekam. Ja zacznę. Chciałabym wiedzieć, że to, że zarabia się na przykład 5000 zł miesięcznie, nie będzie oznaczało, że po roku uda się odłożyć 60 z tej kwoty. Szkoda, że takiej lekcji ekonomii nie mieliśmy, bo główna, którą dostaliśmy w czasach szkolnych i od rodziców, to ta pod tytułem nie kładź torebki na ziemię, bo pieniądze uciekną. Ale to jest chyba za mało. Dajcie znać wasze głosówki na SK-owym Messengerze, rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero teraz. Daria Zawiałów, za chwilę w SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Sava, podobno już nie, Swedish House Mafia, Likely, Happiness is So Sad, Radio SK. Jeżeli wypiliście już jedną, to warto poczekać, przemęczyć się i poszukać innych sposobów na podniesienie sobie energii. Jakich? Skakanie przez 5 minut w jednym miejscu podobno pomaga, a nawet 100 skoków wykonywanych codziennie rano podnosi poziom energii. Jeżeli nie, to jak się spotka szefa na korytarzu w poniedziałek, to też poziom energii podskakuje od razu. Albo stresu. Po 11 w Radio SK wszystkie hity zaczynają się w Estę, czyli jedna z naszych nowości u nas.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
8: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
9: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
8: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
9: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
8: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
10: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
11: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
10: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
12: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
13: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
12: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
13: Pokaż. No, fajne, pasuje.
14: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
17: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
21: Aura w końcu zachęca do uchylenia szerzej okien. Temperatura zbliża się do zapowiadanych na poniedziałek maksymalnych wartości. Koło 20 kreski mają dziś pokazywać termometry w regionie tarnowskim. Zachmurzenie niewielkie, warunki na spacer będą więc całkiem niezłe. W kolejnych dniach też ma być pogodniej i w miarę ciepło.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
22: Punktualnie 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem w Woli Jachowej w powiecie kieleckim na drodze wojewódzkiej 753. Ciężarówka zderzyła się z busem. Zginęła jedna osoba.
23: Z nieustalonych na ten moment przyczyn kierujący pojazdem Volkswagen, jadąc to na miejscowości Biliny na uku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu.
22: I czołowo zderzył się z ciężarówką, mówi Jacek Borek z kieleckiej policji. Wojewódzka 753 wciąż jest zablokowana. Ropa na światowych rynkach tanieje po ważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Władze w Riyadzie listopadzie obniżyły ceny dla odbiorców w Azji w związku ze zwiększonym napływem surowca z Zatoki Perskiej. Baryłka ropy WTI kosztuje około $90, Brent nieco ponad 100. W Polsce od weekendu obowiązuje rządowy program CPN. Prezydent i opozycja apelują do premiera, żeby na pylonach pojawiło się 5,19. To cena, którą obiecywał jeszcze za rządów PiS. Eksperci nie mają jednak w tej kwestii złudzeń.
0: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków, czy nawet ściął je do zera.
22: Mówi Michał Stajniak z XTB. Najpewniej za około godzinę poznamy najnowszą decyzję ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Nietypowy uciekinier na Mazurach nadal na wolności. W Orzeszu trwają poszukiwania serwala sawannowego o imieniu Gustaw. Kot uciekł z prywatnej posesji.
1: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego.
22: Mówi Anna Szczypczyńska z Piskiej Policji. Jeśli go zobaczycie, dzwońcie pod 112. Gustaw miał na sobie czerwone szelki.
2: SK Tarnów. News.
21: Tomasz Piszczek. Szlachetna Paczka w Tarnowie szuka wolontariuszy. Organizacja zachęca osoby pełnoletnie, które chcą zaangażować się w pomoc potrzebującym.
18: Im więcej nas będzie, tym łatwiej nam będzie dotrzeć do rodzin. Będziemy mogli się nimi lepiej zaopiekować.
21: Mówi Ada Gierach, liderka Szlachetnej Paczki w Tarnowie. Zainteresowani mogą się zgłaszać poprzez formularz na stronie organizacji, a więcej na tarnow.sk.pl. Nowe przedszkole powstaje w Smęgorzowie w gminie Dąbrowa Tarnowska. Budynek będzie miał 3 sale dla 60 dzieci i zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja kosztuje ponad 4,5 miliona złotych.
24: 10:40. Nowość od nas, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. W tej godzinie będę miała dla was taką, więc zróbcie głośniej. A poza tym też Drenchil i Damiano David, świeżo poślubiony na antenie Radia SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 11. Co chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero teraz w dorosłym życiu? Ola napisała, że chciałaby wiedzieć wcześniej, że największym problemem po 25 roku życia, ale i później jest to, co zrobić na obiad. Codziennie wstaje się z tym samym pytaniem na ustach i codziennie brak jest odpowiedzi. Jest tym wszystkim jeszcze Ela z bardzo słuszną koncepcją.
1: Hej Eska, ja zawsze byłam przekonana, że w bankomacie pieniądze są bez limitu i zawsze, kiedy moja mama mówiła, że nie ma pieniędzy, to mówiłam do niej, nie przejmuj się mamusiu, pójdziemy tam do bankomatu i weźmiesz pieniążki. Zawsze myślałam, że jest bez limitu, że można sobie chodzić i wybierać, kiedy się podoba.
0: Świat byłby piękny, ale Ela, pocieszę cię, patrząc na wiele różnych sytuacji i doniesień, to wydaje mi się, że jest wciąż sporo osób, które sądzą, że tak właśnie niektóre budżety działają. Na przykład przy wiejskiej myślę, że część panów myśli, że takim bankomatem bez limitu jest budżet państwa. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Ask what you can do for your country. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na SK.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
9: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
8: Serio?
9: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba, dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
8: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
9: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
8: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
10: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
11: Tak. Już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
10: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
11: Pokaż. No, fajne, pasuje.
12: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Cash Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Codziennie wam to udowadniamy, grając te kawałki, które mają szansę stać się hitami albo już nimi są. 27 minut do 12 to czas na brzmienia, które wprawią was w dobry nastrój. Sam Feld, As This, Need That Love. To jest kawałek, który zdecydowanie nam się w poniedziałek przyda. Sama Felda już znamy, dlatego że on gra takie hity, które dodają energii i które graliśmy już na antenie Radia SK. To gramy, choć ja mam tutaj teraz specjalną zapowiedź. 3, 4...
1: Zapraszamy!
0: No i musicie już tego posłuchać.

0: Głucha noc. Playhouse Slams, atak w Radiu SK, 21 minut do 12. Kolejne rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale dowiedzieliście się całkiem niedawno. Klaudia, puszczam to, przyjmując całą odpowiedzialność na siebie po tym, co się stanie, kiedy to usłyszycie, przysięgam.
1: Ja dopiero mając 30 lat dowiedziałam się, że rozmowa nie płoszy ryb, tylko po prostu mój dziadek chciał, żebym była cicho.
0: Ja mam 36 lat, dowiedziałam się o tym właśnie teraz. Całe moje dzieciństwo legło w gruzach, bo to oznaczało, że już wtedy nikt nie chciał mnie słuchać.
2: Reklama. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Bring the beat back.

0: Serlok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
1: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: I po reklamie.

0: powiedział Rafał Adamczak, który przyszedł do studia i bardzo dobrze, że tak mówi, bo sam te numery też gra. Wasted Nearly, Major League DJ w Radiu SK na 5 minut do godziny 12. A skoro Rafał Adamczak jest, to to będzie też bardzo dobre popołudnie, bo już po 12 z hitami na czasie, więc zostawiam Was w najlepszym możliwym towarzystwie w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
2: Od 15 lat oferuje mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
1: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
2: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
1: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią Twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
5: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
6: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
5: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
7: SK Sport News w Radiu SK.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Jak przechytrzyć raka? Lekarz-onkolog Maria Srebro-Stańczyk.
5: Nowotwory złośliwe są jednym z największych zagrożeń dla naszego stanu zdrowia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do specjalisty. Możesz również skorzystać z onkologicznego telefonu zaufania.
4: Onkologiczny telefon zaufania 501-352-115. Więcej na www.profilaktykawmalopolsce.pl. Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce. Program zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
11: Dziś do 19 stopni, jutro 21 kresek, w środę 23, a w czwartek nawet 24. Tak w tym tygodniu ma się kształtować temperatura we wschodniej części Małopolski. Tendencja jest rosnąca, ale właśnie w czwartek meteorolodzy przewidują pogodowe przesilenie. Pod koniec dnia spadnie deszcz, a w kolejnych także temperatura.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Oskarżony Adam Cze sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, a drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany.
13: W chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
12: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Mokuła. Mężczyzna ma także wpłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. Chcą odebrać rządowi władzę, a wspierają ich hutnicy. Przed budynkiem Ministerstwa Energii mówią stop likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi.
14: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat fedrować.
15: Rząd polski poszedł po bandzie.
16: Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
12: Na protest obserwuje Darek Brombosz. Pierwsza tegoroczna nagroda Nobla przyznana znamy laureatów z dziedziny medycyny. To dwaj naukowcy z Niemiec i jeden Amerykanin. Wyróżnienie otrzymali za ich odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Zwycięzcy otrzymają rekordową sumę 12 milionów koron szwedzkich. Jutro przyznany zostanie Nobel z fizyki, a w środę z chemii.
17: SK Tarnów. News.
11: Tomek Piszczek. Jest śledztwo po śmierci 5-latki Woli Rzędzińskiej. Dziewczynka została uderzona przez element drewnianej wiaty budowanej na posesji przez jej ojca.
18: Jedna z belek uderzyła w głowę jego 5-letnią córkę, która akurat w tym czasie tam się znajdowała.
11: Relacjonuje Mieczysław Sienicki z tarnowskiej prokuratury. Śledczy sprawdzają, czy doszło do zaniedbań. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Ponad 3 miliony złotych na modernizację szkoły w Niedomicach. Placówka przejdzie termomodernizację, a remont obejmie też salę gimnastyczną, boiska i plac zabaw.
19: Do tego dość pokaźnego grona nas wszystkich dołączyli też studenci, którzy walczą z poniedziałkiem, biorą się z nim za bary, no i mam nadzieję, że na razie wszyscy zdecydowanie wygrywamy. U nas w Radiu SK hity na czasie zaczynają Kłebo, Zalia i Faust, nie ucieknę. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. 2 minuty po 12:00.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Hercego Winą. To jest jedna potyczka. Druga to jest potyczka tych młodszych piłkarzy Polska U21. Oni mają za sobą eliminację, o jakich tak naprawdę inni mogą marzyć. 9 meczów, 9 zwycięstw. Tak, Jerzy Brzęczek tak potrafi trenować, ale może to już zostawmy. W każdym razie, mimo tych 9 meczów i 9 zwycięstw, ci młodsi piłkarze wciąż nie mają pewnego awansu na Mistrzostwa Europy, a wszystko rozstrzygnie właśnie dzisiejszy mecz z Włochami. Remis albo zwycięstwo daje nam pierwsze miejsce, nawet porażka jedną bramką może wystarczyć. To co robi kibic? Raz, że kibicuje, dwa, trzyma kciuki i to bardzo mocno, ale cała ta sytuacja, kiedy się tak starasz, wszystko wygrywasz, to mi też przypomina pewnie sytuację niejednej osoby w niejednej pracy, prawda? Starasz się, osiągasz sukcesy, osiągasz, a prawie i tak dostaje ktoś inny.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
7: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: I po reklamie.

0: To jest nowka sztuka na naszej playliście wśród hitów na czasie w Radiu SK. Rosie Nutrick, 23 minuty i będzie godzina 13. A wy też tak czasami macie, że jak sobie tak pracujecie, to czasami lubicie wyjrzeć przez okno waszej pracy, ewentualnie coś was tam za tym oknem zainteresuje. No bo my dzisiaj tak sobie pracowaliśmy tutaj w Eskowej redakcji i nagle usłyszeliśmy pisk opon na zewnątrz. No to ciach, wszyscy do okien, nie? No i co widzimy? Że po prostu pani się udało podjechać pod krawężnik samochodem. Brawo, dzięki temu zaparkowała. Minęło trochę czasu, już zapomnieliśmy o tym wydarzeniu, usłyszeliśmy nagle taki dźwięk. Okazuje się, że pani zjechała z tego krawężnika. Pozdrawiamy męża. Gorąco i serdecznie. A z drugiej strony to cały czas liczymy, że to może jednak było auto służbowe.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
7: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
6: Mają od ręki?
7: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
6: No to jedziemy.
7: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
8: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Najnowsza propozycja o cenach. Cichosza w Radiu SK u nas. Hity na czasie niespełna 5 minut i będzie godzina 13. Jak wy lubicie sobie po pracy poleżeć na ukochanej kanapie w domu, może trochę już wygniecionej, może dla innych niewygodna, ale nawet niewygodnej, ale dla was cały czas najlepszej na świecie. No i popykać pilotem od telewizora po kanałach, ewentualnie obejrzeć ulubiony serial. To znaczy, że telewizja ma dla was jakieś znaczenie, nie oszukujmy się. A ten dzień to jest ważny dzień w historii telewizji w naszym kraju, dlatego że właśnie 5 października już w roku 1938 z jednego z wieżowców w Warszawie nadano pierwszy eksperymentalny sygnał telewizyjny w Polsce. I to się udało, wtedy wyemitowano występ m.in. Mieczysława Foga. Takie rzeczy się działy. A ja wam wyemituję kolejne hity na czasie już po 13 w Radiu SK.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lindt, Lindor i Nuxor. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
12: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
11: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
13: SK Sport News w Radiu SK.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
17: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
21: Niebo nad Tarnowem i okolicą w poniedziałek trochę bardziej zachmurzone, ale opady nam na razie przynajmniej nie grożą. Termometry pokazują blisko 20 stopni, także za oknami stabilnie i na wzór tego, czego mogliśmy doświadczać przez cały poprzedni tydzień. Jutro nad ranem uważajcie na mgły, później znów słońce i powyżej 20 stopni.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
19: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
22: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. To 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy. Słyszymy od mieszkańców.
23: To jest masakra, co się stało.
24: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
22: Kierowcę zatrzymano. W policyjnym areszcie jest również drugi uczestnik wyścigu. 21-latek jeszcze dziś ma usłyszeć zarzut. zarzuty, może mu grozić 20 lat więzienia. Pacjenci nocą marzną w budynku głównym szpitala w Bełchatowie. Od kilku dni jest problem z ogrzewaniem.
0: Dochodzą nas głosy, że pacjenci narzekają, że jest chłodno, nocami szczególnie. No staramy się, przepraszamy.
22: Mówi Alicja Braun-Fater z bełchatowskiego szpitala, a wszystko to efekt usterki podczas remontu w lecznicy. Zguba się znalazła, chodzi o serwala sawannowego, który w weekend uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Kot swoimi ścieżkami chodził kilkadziesiąt godzin, a niedawno Gustaw samodzielnie wrócił do domu.
1: SK Tarnów. Na czasie.
21: Tomek Piszczek. Chemia wcale nie jest taka trudna. Będzie się można o tym przekonać, przychodząc na zajęcia w ramach eksperymentalnych czwartków. To nowa propozycja pasażu odkryć w Tarnowie.
2: Każdy, kto interesuje się chemią, znajdzie coś dla siebie.
21: Zapowiada Alicja Noga z pasażu odkryć. Zapisy ruszają, a pierwsze zajęcia w czwartek 8 października. Piszemy o nich na tarnow.sk.pl. Natomiast w piątek 16 października czytelni czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie będzie miało miejsce spotkanie autorskie z Wojciechem Gieroniem. Połączono ono będzie z promocją jego debiutanckiego tomiku Wierszy Wędrówka przez zmiany, start o 17.
7: I już chwilunia bliżej do Fajrantu i chwilunia bliżej, uwaga, teraz będzie nadinterpretacja, do weekendu kolejnego. Rafał Adamczak, witajcie, Dawid Podsiadło zaczyna.

0: To jest nówka sztuka na naszej eskowej playliście wśród hitów na czasie Neptunika i What If. A co jeśli w ramach odlotu ściśle tajnego na przykład zabierzemy was z Warszawy do Radomia? A co? No to też w sumie jest możliwe, bo tak naprawdę decydujecie się zupełnie świadomie na to, że z naszą eskową ekipą polecicie absolutnie w nieznane, a gdzie to dowiecie się dopiero na lotnisku. Jesteście gotowi na taką przygodę? No proszę, okazuje się, że Paulina i Kamila jako pierwsze mają zagwarantowany udział w naszej zabawie już tak bardzo, bardzo konkretnie.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny! I kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
2: No dobra, to nie będziemy.
1: No i dobrze.
0: No, no to już ustalone, Paulina i Kamila. Te dziewczyny już mają zaklepany udział w naszej zabawie, tak konkretnie. Zabawie odlot ściśle tajny, więc wiadomo, że z tymi dziewczynami, wiadomo, że z naszą eskową ekipą, wiadomo też kiedy, ale cały czas nie wiadomo gdzie, bo na tym polega zabawa. Polecicie, więc pakujcie walizy i śmiało zgłaszajcie. Zapytajcie się w naszej eskowej apce, bo niebawem o poranku Jankę, Skama i Wiktor, kolejne miejscówki w samolocie, no właśnie, dokąd tego wam zdradzić nie mogę, oddadzą. Eskowa apka, tam się zgłaszacie, ale mamy też podpowiedzi naszego eskowego kapitana, z których można co nieco wysnuć, co nieco wywnioskować. I dzisiaj ten kapitan powiedział nam dokładnie tyle.
3: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
14: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Bring the beat.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Baby, one more time, to jest Britney Spears w Radiu SK i hit z cyklu Hit zawsze na czasie. Kiedy był numerem jeden na światowych listach hitów, to do takich kawałków się po prostu tańczyło w lustrze, śpiewając do butelki po dezodorancie, udając, że jest to mikrofon. Dzisiaj do takich wielkich hitów nagrywa się TikToki, czyli dużo się zmieniło, a proszę bardzo, Britney Spears i Baby, one more time. Cały czas kręci kolejne pokolenia. No i bardzo dobrze. Czy nas kręcą ceny paliw, które właśnie ogłoszono na jutro? Nie do końca. Dlatego, że troszkę 95 i 98 podskoczyły, natomiast olej napędowy w dół. Jutro za 90, dokładnie piątkę za litr zapłacimy 6,79 maksymalnie. Za 98 7,66, a litr oleju napędowego jutro kosztować będzie 7,82. Ale pamiętajcie, że w Esce tankujemy zawsze za darmo. Wam, wasze samochody, do pełna. Bo Eska tankuje do pełna w każdy piątek w poranku, a zgłaszać się możecie na sk.pl.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: I po reklamie.

0: Kaja do mnie napisała na naszym meskowym messengerze, że jej w pracy to jest całkiem fajnie i ona tego, co w poniedziałki dzieje się po pracy, to nie lubi, dlatego że jest natłok zajęć pozalekcyjnych u pociech, trzeba je rozwieść, potem odebrać i w międzyczasie jeszcze oczywiście w założonym z góry czasie zdążyć z jakimiś popołudniowymi zakupami. No, jednym słowem pęd i jeszcze raz pęd i od razu tak na dzień dobry po weekendzie. Jeżeli wreszcie tak macie jak Kaja i w pracy w poniedziałek odpoczywacie, no to ja wam zazdroszczę i fajnie, trzymajcie ten klimat, byle do kolejnego weekendu. Tymczasem za niespełna 5 minut będzie godzina 14. To jest Studio SK, u nas hity na czasie. Tę godzinę zamknęli Temper City i River Psychology, a kto otworzy kolejną? To się za chwilę wyjaśni.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
6: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
5: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
7: SK Sport News w Radiu SK.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
16: Tak. Już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
15: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
16: Pokaż. No, fajne, pasuje.
17: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
18: To będzie ostatnia reklama. Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
22: Złota polska jesień trwa w najlepsze w regionie tarnowskim. Podtarnowskie lasy zmieniają barwy na złotą. Słońce też operuje i ogrzewa powietrze do blisko 20 stopni. Choć poranki i wieczory mamy naprawdę rześkie, także ubieramy się na cebulkę. Ale póki co parasole mogą zostać w domu.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
23: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Benzyna w górę, diesel w dół. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 79 groszy. To wzrost o 6 groszy, a za diesla maksymalnie 6 groszy mniej niż dzisiaj, czyli 7,82. Obniżka VAT-u na paliwo ma obowiązywać do końca roku. Turecki statek zaatakowany prawdopodobnie przez drona na Morzu Czarnym. Nie żyją dwie osoby. Do uderzenia doszło w rumuńskiej strefie ekonomicznej. Statek stanął w ogniu i zatonął. zmierzał do portu we Włoszech. Pożar przedszkola w Stalowej Woli. Z placówki trzeba było ewakuować około 60 dzieci. Ogień pojawił się w piwnicy budynku, informuje Krystian Bąk z komendy w Stalowej Woli.
0: Na miejsce dyżurny skierował 6 zastępów. No i staramy się zlokalizować pożar.
23: A wiadomo, że nikomu nic się nie stało. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. To pierwsza zmiana od ponad 30 lat, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ten mundur, jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
23: A nowy wzór maskujący dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej.
5: SK Tarnów. Na czasie.
22: Tomek Piszczek. Jesień na tarnowskim rynku zapowiada się smakowicie. Od 23 do 25 października odbędzie się jarmark Świętego Marcina. Będą regionalne przysmaki, rękodzieło, rogale, gęsina i muzyka na żywo. W sobotę także widowiskowy pokaz ognia. Wstęp na te wydarzenia będzie wolny. Tarnów tej jesieni zabrzmi jazzem. 9 października w piwnicach TCK-u wystąpi Piotr Wyleżą Trio, czyli jeden z czołowych polskich pianistów jazzowych. To początek całego cyklu. Później publiczność usłyszy Bernarda Maseliego i Piotra Pociaska z zespołem. Pierwszy koncert rozpocznie się o 19.30.
2: Dwie minuty po godzinie 14. Rafał Adamczak, to ja. Dzień dobry, witajcie. Trwam na stanowisku tylko po to, żeby wam fajnie było. Podrzucam, mam nadzieję, wasze ulubione hity na czasie. Avicii, Waiting for Love, tak rozpoczynamy tę godzinę, a potem są Brodniki Minasz, w kolejce też Bledka.

0: To jest nowka sztuka, inna na naszej antenie, nowka sztuka Taylor Swift, Patient Zero, tak nazywa się, Zero, tak nazywa się ten numer w Radiu SK. 18 po drugiej, za chwileczkę Juste i Jack Style i John Turn the Lights Off, później Oscar Sims bez końca, będzie jeszcze Wiz Khalifa i Charlie Puth, takie duety, takie muzyczne towarzystwo, takie muzyczne niespodzianki. Słuchajcie, może dziwnie zabrzmi to, co wam teraz zaproponuję, ale weźcie umówcie się z kimś na randkę taką późno wieczorną, albo nawet nocną, z czwartku na piątek. I to wcale nie musi być, wiecie, randka taka, no, randka jak to randka, w sensie, że z jakimś uczuciem, tylko może to być fajne spotkanie. Dlatego tym bardziej, jeżeli lubicie na przykład patrzeć w niebo, bo szykuje się niezłe widowisko. Jak mówią ci, którzy się na tym znają, to podobno jedne z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń astronomicznych tej jesieni, drakoniny będą nam towarzyszyć, czyli najbardziej nieprzewidywalne roje meteorów, które rozświetlą niebo nad Polską, a podobno warunki mają być do obserwacji wyśmienite, bo światło księżyca nie będzie nam przeszkadzać. To w nocy, przypominam, z czwartku na piątek. Ten rój jest nieprzewidywalny, dlatego że przewiduje się, że około 5-6 drakonidów na godzinę spadać będzie, ale nagle się może okazać, tak już bywało w historii, że nagle aktywność się zwiększy i te, no, gwiazdy w cudzysłowie będą spadać jedna po drugiej. A wiadomo, że wtedy się robi fajnie, jakoś tak cieplej na sercu i romantyczniej. No, to pamiętajcie, kto wam to polecił. Pamiętajcie, to noc z czwartku na piątek.
1: Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
6: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
5: Serio?
6: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba, dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
5: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
6: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
5: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Jeszcze wczoraj miałem wrażenie, że rozłoży mi jakaś infekcja, a teraz przed chwileczką, poza anteną. A dobrze, że tego nie słyszeliście. Wokalnie potowarzyszył Adele. Ktokolwiek mnie zna, teraz sobie musiał matko jedyna. Wokalnie potowarzyszył. Tak, jasne. Słuchajcie, ale śpiewajcie sobie, jeżeli wasze ulubione hity na czasie rzeczywiście pojawiają się w Radiu SK, bo od tego one są. Adele, Rolling in the Deep już za nami. Za chwilę będzie moje ulubione towarzystwo, czyli Andrea Bocelli, David Guetta i Jay, Megan Thee Stallion i DNA, More Than a Game. Ten numer wam zagram. Słuchajcie, sezon grzewczy ruszył. Niektórzy już to czują bardzo dobrze, bo to jest przyjemny sezon, kiedy robi się tak ciepło, nie tylko na sercu, ale i w domu. Ale też razem z tym sezonem ruszają kominiarskie kontrole. Kominiarz musi przeprowadzić w naszym domu co najmniej raz w roku. Za brak grozi mandat do 500 zł, więc o tym pamiętajcie. A czy ten przesąd, że jak widzimy kominiarza, łapiemy się za guzik, to jeszcze działa? Tylko pamiętajcie, że ten guzik możemy puścić, jak zobaczymy z kolei łysego w okularach. To jest taki znak odwoławczy. No chyba, że do was przyjdzie kominiarz łysy w okularach, to już w ogóle macie bingo i sukces gwarantowany.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dużo dobrego.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce.
10: Netto dużo dobrego.
8: Za mniej.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Jeżeli możecie powiedzieć, że poniedziałek to jest jednak dobry dzień, to będziecie to mówić też po godzinie 15, bo oni już są i dalej będą z wami. SK w Radiu SK, czyli Sonita i Korościel, a muzycznie to Vlog Talking Barry już za nami. 5 minut pozostało do 15.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
14: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
15: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
14: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
15: Pokaż. No, fajne, pasuje.
16: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A teraz w RTV Euro AGD.
19: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
22: Choć mamy dzisiaj więcej chmur, to nie jest źle. Warto rozważyć spacer, tym bardziej, że pogoda naprawdę dopisuje. Tymczasem na drogi wyjeżdża pierwsza fala powrotów z pracy. Ciasno jest na Kwiatkowskiego czy Klikowskiej. Skrzyżowanie Krakowskiej z Koszycką i Czerwoną też oblegane. Powoli toczycie się Lwowską.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
23: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po wypadku w Warszawie. 5 lipca autobus linii 186 zderzył się z samochodami, a następnie uderzył w ścianę i sufit podziemnego przejścia dla pieszych. Kierowca twierdził, że pojazd miał awarię, ale badania techniczne to wykluczyły. Podejrzany Czesław Eś nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. stwierdzono i udowodniono poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii w Grojcu pod Oświęcimiem. To wywołało gorące protesty mieszkańców.
0: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył.
1: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
23: No, dodajmy, biskup Roman Pindel, który przyjechał do Grojca, musiał być wczoraj eskortowany przez policjantów. Emocji nie zabraknie. Wieczorem reprezentacja Polski zagra rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem biało-czerwoni zagrają na wyjeździe.
2: SK Tarnów News.
20: Michał Breszczyński. Nie tylko na staże i szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Do regionu tarnowskiego trafi kilkanaście milionów złotych z funduszy europejskich. Rozwijamy też wsparcie dla seniorów, podkreśla Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.
24: Będą dzienne domy pobytu dla seniorów tworzone.
20: W sumie do regionu trafi 14 milionów złotych. Uwaga, kierowcy w Brzesku. Jutro rusza remont ronda przy Popiełuszki i Mickiewicza. Droga Krajowa 94 zostanie zamknięta. Prace potrwają 3 tygodnie.
25: Słońca i koroście.
26: Czyli SK.
25: SK. W radiu SK. SK.
27: Ale fajnie, że jesteście po drugiej stronie. Jest poniedziałek, to jest 5 października, wiesz, Cinek?
28: Mhm, 5.10.
27: Ty
28: jesteś dzisiejszą datą, wiesz dlaczego? Bo jesteś 5/10.
27: A ty byłeś wczorajszą, bo jesteś 4/10. Nie! Przedwczorajszą, bo jesteś 3/10, wiesz? No, przepraszam cię najmocniej. Bierze mnie taka jesienna handra, jak to mówią. Zapraszamy, proszę państwa, na wspaniałą zabawę. Będą dzisiaj nagrody, będą piosenki. Jaką piosenkę
28: atrakcyjne
27: chcesz?
28: Będą nagrody. Atrakcyjne. Warto dodać, że będą atrakcyjne. Ja poproszę piosenkę Riviery.
27: All right.

0: Bolsa i Magnetic z Radiu SK, 10 minut po 15. Wierzcie lub nie, ale ta piosenka została napisana podczas burzy śnieżnej. Taki letniaczek, kiedyś czytałem o tym, że ten zespół norweski Bolsa zaszył się w jakimś domku, padał śnieg, nie dało się wyjść z tego domku, minus 15 za oknem, a oni nagrali sobie taki letniaczek z tęsknoty za latem właśnie.
1: Bardzo fajny numer, rzeczywiście cieszę się, że możecie go posłuchać w Radiu SK, ale wiesz co, ja mam dzisiaj kiepski humor dosyć.
0: Co się stało?
1: Ponieważ wczoraj jechałem autostradą ze Świebodzina do Warszawy, czyli tą kulczykową autostradą. Nie zgadnij, ile to teraz kosztuje.
0: No ze stówę pewnie.
1: 131 zł. Raz 49 i dwa razy po 41, ale wiesz, co jest najgorsze? Że nie da się negocjować ceny w zasadzie. Ja się zatrzymuję przy tym okienku i pani mówi 41, a ja mówię 30 i jadę. Ona mówi, nie no, co pan zgłupiał? Ale myślę sobie, taka technika negocjacyjna.
0: Nie, na pewno mają jakieś pole manewru.
1: I mówię do niej tak, 35 i otwiera pani szlaban do połowy. Samochód mam niski, to się zmieszczę. Ona mówi nie.
0: Wiesz, co by ją skłoniło? Jakby ci z tyłu zaczęli trąbić po pół godziny.
1: Właśnie, ale tak próbowałem. Mówię, 38 i iść szlaban do ćwiartki, nie? Nic. No już była tak oporna, bardzo nieprzyjemna pani. Ostatecznie rozstaliśmy się w zgodzie, zapłaciłem tyle, ile chciała, ale ostatni raz tamtędy jadę. Następnym razem być jakimiś polnymi czy coś, bo to nie ma sensu.
0: Ty to potrafisz sobie wynegocjować.
1: Tak.
0: Livka gramy już teraz.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
2: Za mnie.
6: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
7: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
6: Mają od ręki?
7: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
6: No to jedziemy.
7: Tym bardziej, że są otwarci już od 6:30.
8: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
17: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15:45 w TVN.
18: I po reklamie.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Ta jaka prima balerina, Margaret w Radio SK. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: Oj, all right. Dzisiaj z nami gra słuchaczka Kasia Katarzyna. Cześć, Kasiu.
2: Cześć.
0: Obiad robisz, czy po obiedzie jesteś już?
2: Nie, właśnie wróciłam z pracy.
0: A, gdzie pracujesz?
2: Na magazynach Lidla.
0: Okej. Okay. Twoim rywalem będzie słuchacz Łukasz. Co cię śmieszy?
3: No nic, tak wypytujesz. Cześć, Łukasz.
0: Cześć, Łukasz.
4: Cześć, witam, witam.
0: Witamy cię serdecznie. A ty gdzie pracujesz?
4: W dziale logistyki.
0: Okej. Okay. Cienku, czy mógłbyś przygotować zasady dla naszych graczy?
3: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka L jak Legia Warszawa, albo Lech Poznań, albo Lechia Gdańsk do wyboru. Na odpowiedź macie zawsze 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak tej odpowiedzi albo złą odpowiedź jest punkt dla przeciwnika albo przeciwniczki. Gramy, aż któreś z was zdobędzie 3 punkty. Ta osoba wygrywa. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw czekaj Kasia, a potem Łukasz.
0: Ty jest szybciej, tak.
3: No to gramy, kochani. Zaczynamy od Kasi. Kasiu, literka L, twoja ta kategoria. Można to znaleźć w damskiej torebce.
2: Lusterko.
0: No oczywiście, 1-0 dla Kasi.
3: I kategoria dla Łukasza. Łukaszu, można to znaleźć w męskim garażu.
4: Ludwik.
0: Ludwik?
4: Damy czerwonk.
3: Ludwik Dorn?
0: Aha.
3: Ludwik ja 14 na
0: dobrze,
3: przykład.
0: Może być 1-1. Dawaj do Kasi z powrotem.
3: Kasiu, twoja kategoria, coś do jedzenia na L.
2: Lody.
3: Dobrze.
0: Oczywiście, Kaśka jest mocno nagrzana, tak bez nas zastanowienia, nie?
3: Dobra, jest, dobra. Jest. Teraz Łukasz, no, musisz ty się wykazać. Twoja kategoria, coś do picia.
4: Latte macchiato.
0: Latte macchiato, ten jaki internacjonał.
3: No moi drodzy, jest 2-2, w takim razie będzie kategoria dogrywkowa. Kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obojga. Jeżeli któryś z was zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i od tego momentu ma 3 sekundy na odpowiedź. Literka R, przepraszam,
0: L.
3: Literka L.
0: A ty, może cały czas ci chodziło o R, tylko ty nie wymawiasz.
3: I uwaga, kategoria dogrywkowa, sport na L.
4: Łukasz.
0: Łukasz pierwszy.
4: Legia Warszawa.
0: Legia Warszawa to nie sport, to klub. Sport to lekka atletyka, w związku
4: ale
0: z tym...
4: Łączy się.
0: Równie dobrze mogłeś powiedzieć lewarek, bo sportowcy używają lewarka, wiesz.
3: Na przykład w MMA. No nic, to znaczy, że Kasia wygrała. Gratulacje, Kasia, możesz sobie
0: wygrać.
3: Torbę czy butelkę, Radia SK, co wolisz?
2: Torbę.
3: W takim razie butelka jest dla Łukasza. Dzięki wam za grę, gratulacje i miłego dnia życzę.
4: Dziękujemy
2: serdecznie. Dziękuję,
3: na przykład.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Back to yours. Radio SK w poniedziałek, 5 października. Odpalamy nowy konkurs. Co to za
1: tak,
0: konkurs?
1: To nie koniec konkursu w tym programie w Radio SK, bo po godzinie 16 takie buty. Do wygrania są karty podarunkowe do salonu Wojaz i na Wojaz.pl o wartości 1000 zł. A zadanie konkursowe polega na tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego?
0: Ja chciałbym wejść w twoje buty na jeden dzień, dlatego że mógłbym spędzić dzień z twoją żoną.
1: Nie nawiązaj tej odpowiedzi, ale wiecie już mniej więcej, o co chodzi. Zaglądajcie na SK.pl.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Jak przechytrzyć raka? Lekarz-onkolog Maria Srebro-Stańczyk.
13: Nowotwory złośliwe są jednym z największych zagrożeń dla naszego stanu zdrowia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do specjalisty. Możesz również skorzystać z onkologicznego telefonu zaufania.
12: Onkologiczny telefon zaufania 501-352-115. Więcej na www.profilaktykawmalopolsce.pl. Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszania umieralności na nowotwory w Małopolsce. Program zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Ekstra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
19: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
6: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
5: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
6: Pokaż. No, fajne, pasuje.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
11: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
10: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
11: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
10: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
12: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
13: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
21: Za moment wybije godzina 16. O tej porze nie da się narzekać na brak towarzystwa na tarnowskich drogach. Powoli toczycie się Krakowską, Narutowicza, Konarskiego i Gumniską. Klikowska i Szkotnik, a także Mickiewicza i Szujskiego również są oblegane. Przynajmniej pogoda nie utrudnia jazdy.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
22: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie. Ten w lipcu staranował kilka aut na ulicy Bitwy Warszawskiej, a jazdę zakończył w przejściu podziemnym. Tłumaczył, że nie mógł zatrzymać autobusu, ale co innego stwierdzili biegli.
23: Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
22: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Czesław Eś dostał policyjny dozór. Rysie zamiast panter. Resort obrony zaprezentował nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś.
0: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Zapewniają aż o 30% lepsze maskowanie od poprzedników.
1: Zarówno w dzień, jak i w nocy.
0: Podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
22: O czym informował Michał Rawa. Przełom w walce o zdrowie Klaudii Uciechowskiej, sprowadzonej z Chin. 24-latka opuściła Ojom. Młoda kobieta została przetransportowana do Polski z Pekinu, gdzie w ciężkim stanie przebywała w szpitalu. Rozpoznano tam m.in. potworniaka jajnika. Widać postępy, ale musimy walczyć, mówi mama Klaudii.
2: Klaudia przy zapaleniu mózgu ma, można tak powiedzieć, zresetowaną głowę. Uczymy się od podstaw wszystkiego, czyli od oddychania, mówienia, połykania.
22: A wciąż trwa zbiórka na pomoc w rehabilitacji 24-latki.
18: SK Tarnów News.
24: Michał Reszczyński. Prokuratura w Tarnowie bada śmierć 5-letniej dziewczynki z Woli Rzeździńskiej. Dziecko zostało uderzone przez belkę podczas budowy wiaty. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci.
25: W chwili obecnej postępowanie prowadzone jest w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów.
24: Mówi Mieczysław Sienicki z tarnowskiej prokuratury. Duże zmiany w komunikacji miejskiej Tarnowa. Od 15 października objazdy obejmą 11 linii autobusowych. To efekt przebudowy ronda przy dawnym Owindarze. Zmienią się też lokalizacje niektórych przystanków.
26: Sońta i Koroście.
27: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
28: Witamy, witamy. Minuta, dwie minuty po godzinie 16, czyli już ponad 16 godzin tego poniedziałku za nami. To jest dobra wiadomość.
29: Czyli ile zostało? Skoro 16 godzin poniedziałku za nami, to ile zostało?
28: No sporo, sporo.
29: Niespełna 8 godzin poniedziałku zostało. Wykorzystajcie to jak najlepiej, na przykład słuchając Temper City Self-Aware teraz w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, 10 minut po godzinie 16.
1: Wiesz, co się stało dzisiaj?
0: No.
1: Byłem w przychodni z moją córeczką. Takie rutynowe badania.
0: Okay.
1: No i chciałem skorzystać z toalety, ale że to przychodnia taka pediatryczna,
0: dla dzieci.
1: To te toalety też raczej dla dzieci. No i nad tą ubikacją tak stoję i patrzę, jest naklejka, napis. I chciałem ci przeczytać. Tam są słowa być może nieeleganckie, ale myślę, że nasi słuchacze są obyci z takimi słowami, nikogo nie urażę.
0: No spróbuj.
1: Dokładnie taki napis był. Drogi pacjencie, wciąż tu wszystko obsiusiane. To jest wspólny nasz kibelek. Zostaw deskę bez kropelek. Zrobisz kubkę, obróć głowę, użyj szczotki i gotowe.
0: Wiesz, to jest bardzo ładny tekst. Moim zdaniem, gdyby Sanach to zaśpiewała, to byłby naprawdę hit w Radiu SK.
1: Zachęcamy.
0: A powiedz mi, jak się zachowałeś? Zrozumiałeś, czy trzeba jeszcze bardziej do dziecka powiedzieć?
1: No nic, gramy, kochani!

0: Swedish House Mafia i Lickali. Happiness is so sad. Radio SK, 17 minut po godzinie 16. Dzisiaj mamy 5 października, poniedziałek i dzisiaj jest Dzień Brody.
1: Dzień Brody.
0: Dlatego poproszę o najlepsze życzenia dla mnie i mojej brody.
1: Wszystkiego najlepszego. Słuchacze mogą nie widzieć, że ty masz brodę, a ja nie mam, ale myślę, że nawet w radiu można im to udowodnić. Weź poszuraj brodą o mikrofon. Czekaj. A teraz ja bez brody poszuram i zobaczymy, czy jest różnica.
0: Nie ma.
1: Nie ma różnicy.
0: To wszystkiego najlepszego, tobie też.
1: Ale jest różnica taka wizualna, bo ty masz okruszki cały czas.
2: Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa. Właściwie

0: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Shawn Mendes i Stitches w Radiu SK. Uwaga, konkurs!
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Konkurs wygląda następująco. Wchodzicie na sk.pl i piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I w tej sprawie na sk.pl napisała słuchaczka Anita. Cześć, Anita.
2: Cześć, cześć.
0: W czyje buty chciałabyś wejść i dlaczego?
2: No ja bym chciała wejść w buty, chociaż na jeden dzień w buty mojego kota Filipa.
3: Czy ja mogę zażartować?
2: Chciałabym zrozumieć, jak można przespać 16 godzin, aha, zjeść, popatrzeć przez okno przez kolejne 2 godziny i nadal uważać, że to człowiek ma za mało czasu dla mnie.
3: Czy ja dobrze
2: i
3: rozumiem?
2: Chciałabym nie chodzić do pracy przynajmniej przez jeden dzień. Czy ja dobrze? Niczym się nie martwić. I zastanawiać się, co mogę zwrócić ze stołu.
0: Anitko, wiesz co, bo odcinek ma bardzo słabą siłę przebicia, to może ja to załatwię dla niego odcinku, teraz możesz powiedzieć.
3: Czy ja mam dobrze rozumieć, że ty masz w domu kota w butach? To był żart prowadzącego.
0: Aha, żałuję, że cię dopuściłem
2: można
0: do głosu.
2: Można tak powiedzieć, ale lubi w buty wchodzić, więc...
0: No dobrze, czy masz jeszcze jakiś żart o butach, może jeszcze jeden?
3: Nie, to był, najlepszy, jaki przygotowałem.
0: A nic o 7-milowych butach, nic takiego. No to całe szczęście.
3: Też nie, ale mamy dla ciebie dobrą wiadomość, moja droga. Dostajesz kartę podarunkową o wartości 1000 zł do salonów Wojas i na wojas.pl, także możesz sobie razem z kotem zaszaleć.
2: Dziękuję wam bardzo.
0: No i już, możesz też coś kotu tam kupić, jak ci się będzie podobało. Anitko, bardzo serdecznie cię pozdrawiamy, wszystkiego dobrego dla ciebie i twojego kota. Jak on się nazywał?
2: Filipek.
0: Filipek. Filipka ściskamy mocno. Trzymajcie się, pa.
2: Dzięki bardzo.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Tu Radio SK, mam do ciebie takie intymne pytanie.
1: Okej, okay, już się boję.
0: Bo pod wpływem tekstu tej piosenki pomyślałem sobie, czy ty przypadkiem nie jesteś osobą, która buduje mosty i pali schematy?
1: Nie, ale lubię nosić to, co chcę.
0: Okej. Okay. Za chwilę Alex Warren, Fever Dream Vesce. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Fonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Fonix Ból Uszu Max?
10: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny. Let's
13: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
14: To będzie ostatnia reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: I po reklamie.

0: All of my love. Bardzo lubię piosenki, gdzie jest słowo love, gdzie jest słowo baby, a tutaj było i love, i baby w
1: radiu. To są najpopularniejsze słowa piosenek zazwyczaj.
0: Że love i baby?
1: Tak, SK Newsy za chwilę, bądźcie z nami. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
4: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
7: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
6: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
15: Fani dwóch kółek mają dziś idealne warunki, żeby wyskoczyć na rowerową czy motocyklową wycieczkę. W kolejnych dniach dobra aura nas nie opuści. Jutro temperatura będzie oscylowała w rejonach 21 stopni. Będzie słonecznie. Środa zapowiada się podobnie. Jedźcie tylko ostrożnie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Minęła 17. Agata Chruściak, zapraszam. Do tragedii doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę, który przechodził przez pasy. Ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy, słyszymy od mieszkańców.
17: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
18: No jeżdżą, bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie.
16: A kierowcy może grozić 20 lat więzienia. Wojskowe wzmocnienie Lubelszczyzny. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję podjął wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę. Ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, był jak najbardziej zabezpieczony.
16: Na Lubelszczyźnie powstanie też brygada wojsk dronowych w Łukowie czy baza śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Hulajnogi elektryczne z kolejnymi ograniczeniami przygotowane przez resort infrastruktury zmiany mają wyeliminować z dróg pojazdy, z których usunięto fabryczne blokady prędkości. Uporządkowana ma zostać też kwestia parkowania. Sprzęt będzie można zostawiać tylko w specjalnie wyznaczonych strefach.
12: SK Tarnów News.
19: Michał Reszczyński. W Tarnowie może powstać nowa atrakcja turystyczna. Specjalne badania wykazały, że podziemna trasa turystyczna pod Tarnowską Katedrą jest możliwa do wykonania. Konieczne jest jednak pozyskanie dofinansowania na inwestycje.
20: To jest niemożliwe, żeby ze swojego budżetu coś takiego zrealizować. Zobaczymy, jak się uda tym tematem zainteresować osoby, które decydują o tym.
19: Mówi ksiądz Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej. Rada Osiedla Grabówka zainstalowała kamerę na osiedlu Skowronków w Tarnowie. Obraz kontroluje Straż Miejska.
21: Santa
22: i Kościel.
21: Czyli SK.
22: SK.
21: W Radiu SK.
22: Radio SK.
23: All right, 2:17. Proszę już zasuwać do domu, ile można siedzieć w robocie. My będziemy pracować za was i informować o sprawie tajemniczego serwala. Tak, Cinek?
24: Tak, już za chwilę więcej o serwalu i co to właściwie ten serwal jest, też się spróbuję sam dowiedzieć.
23: Dziękujemy ci. Zapraszamy. Cinku, wcześniej piosenki.
24: Gramy.

0: About You Now to Sugar Babes z Radio SK, prawie 12 minut po godzinie 17. Wracamy do tego serwala, proszę państwa, bo serwal to, wierzcie lub nie, jest kot.
1: Tak, taki duży kot, tak, ja wiem jaki.
0: Bardzo duży kot. Kot się nazywa Gustaw i jest serwalem.
1: Czy ten konkretny się nazywa Gustaw, tak?
0: I on zginął, słuchaj, na Mazurach.
1: Chyba zaginął.
0: Tak, zaginął.
1: Bo zginął, to znaczy było, że nie żył, a
0: zgubił się.
1: Zaginął.
0: Zgubił się.
1: Aha.
0: Odszedł.
1: Odszedł, to też
0: trudno powiedzieć, co się z nim stało.
1: No nie ma go.
0: W każdym razie policja go szuka. No i pisze, jak wygląda. Ma jasno żółte futro w czarne cętki, bez żadnego zezwolenia można go posiadać w Polsce. Przepraszam.
1: Słuchaj, wiesz co, no bo ja rozumiem, że komuś z hodowli uciekł serwal, teraz wszyscy go szukają, ale postawmy się na miejscu tego serwala. On ma wreszcie wolność i teraz on słucha Radia SK i sobie myśli, Jezu, jeszcze ci, jeszcze dajcie mnie... żyć.
0: Odczepcie
1: on
0: się
1: nikomu nie robi krzywdy. Odczepcie się od serwala, wreszcie
0: Dawid,
1: jest
0: Dawida, podsiadłaj.
1: Właśnie, gramy.

0: Everlasting.
1: W Radiu Esta.
2: Tak jest.
1: Jesteśmy stworzeni do pracy w duecie. Słuchaj, wiesz co, smutne informacje, Cinek, bo skończył się sezon żużlowy w Polsce. Wczoraj był ostatni mecz, finał Ekstraligi. Toruń zdobył złoto, Wrocław srebro i tyle.
0: Państwo nie wiedzą, ale tak jak normalny człowiek potrzebuje do życia wody i tlenu, tak Michał potrzebuje również żużla.
1: O właśnie.
0: I teraz co będziesz robił bez żużla? Jak ty, bez żużla nie możesz żyć przecież.
1: Tak, ale w listopadzie zaczną się skoki narciarskie i będę się pasjonował skokami. Pierwszy od 20 lat sezon skoków bez Kamila Stocha. Nie wiem, jak się zabrać do tego sezonu, bo tak zawsze człowiek włączał ten telewizor i ten Kamil tam skakał. Teraz już Kamil nie będzie skakał. Gdzieś jedzie na jakąś przygodę, gdzieś na drugi koniec świata, wiesz, teraz będzie zdobywał świat.
0: Może na Dakar, bo oni chyba potem jak kończą karierę jeżdżą na Dakar.
1: Nie, to był jeden taki przypadek. Nie każdy skoczek musi jechać na Dakar. Okay. Chociaż z drugiej strony powinien, ale Kamil nie.
3: Reklama. Odkryj strefę marek na

0: Jeżdżę po całym mieście.
1: No to jedziemy.
0: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
2: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
3: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
4: Tak. Już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
4: Pokaż. No, fajne, pasuje.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bring the beat back.

0: Cerruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: To Imagine Dragons, Whatever It Takes. Słuchacie Radia SK za 28 minut, godzina 18. My tu, proszę Państwa, nie tylko interesujemy się muzyką, ale również literaturą.
1: O tak, jak najbardziej.
0: Michał dużo czyta.
1: Prawda.
0: Dużo książek. Ja czytam dużo o książkach. Mhm. I na przykład przeczytałem, że wczoraj wręczono nagrodę literacką Nike i dostał ją Szczepan Twardoch za swoją książkę pod tytułem Nul.
1: Czytałeś? Bardzo lubię Szczepana Twardocha. Tej książki akurat nie czytałem, ale zastanawiam się, czy Polacy czytają. Jest przecież nawet taki obiegowy żart, że Andrzej z Władysławem idą na imieniny do Krzysztofa i Andrzej pyta Władysława, co mu kupimy? A Władysław mówi, może książkę? Nie, książkę już ma.

0: Hot and Cold to Katy Perry w Radiu SK za 22 minuty, godzina 18.
1: Proszę Państwa, cała Polska internetowa żyje tym, co zrobił Książulo. Książulo, czyli recenzent kulinarny, tak go nazwijmy, który je kebaby i miliony ludzi w YouTubie ogląda, jak on je kebaby. Zawsze mówił, będę niezależny, nigdy się nie sprzedam. Aż to nagle informacja, że do Żabek wchodzą pizze sygnowane mordą Księżula.
0: Mówi, że to nie jest współpraca reklamowa, to nie jest reklama, bo to są jego pizze, ale z tego, co czytałem, to chyba to nie do końca jest prawda.
1: Tak, ktoś produkuje pizzę, Książulo dostawia buzię i sprzedają to za 25 zł i teraz wszyscy fani Książula, a są ich naprawdę miliony, są oburzeni, jak to możliwe, że facet, który był niezależny, teraz się troszkę sprzedaje i teraz jak mu ufać? Jak on będzie mówił, że następna mrożonka jest dobra albo niedobra, to będziesz myślał, kurczę, rzeczywiście niedobra, czy po prostu zagraża jego pizzy z Żabki?
0: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale przeraża mnie to, że ta pizza ma 1800 kalorii. Także muszę znaleźć coś na drugie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: I po reklamie.

0: Wasted w Radiu SK. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Jak przechytrzyć raka? Lekarz-onkolog Maria Srebro-Stańczyk.
3: Nowotwory złośliwe są jednym z największych zagrożeń dla naszego stanu zdrowia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do specjalisty. Możesz również skorzystać z onkologicznego telefonu zaufania.
2: Onkologiczny telefon zaufania 501-352-115. Więcej na www.profilaktykawmalopolsce.pl. Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce. Program zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
4: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
5: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
6: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
5: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
6: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
5: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
7: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
8: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
7: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
16: Kierowcy w Brzesku muszą przygotować się na utrudnienia. Już jutro rozpoczyna się tam remont ronda przy Popiełuszki i Mickiewicza. Droga krajowa numer 94 zostanie zamknięta. Objazd będzie wyznaczony przez zachodnią obwodnicę Brzeska do Okocimia. Prace potrwają 3 tygodnie, także uważajcie.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 po północy zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a diesla 7,82. W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze, 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Odpowie przed sądem za znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko to nagrywała i wysyłała do ojca chłopca po to, by zmusić go do powrotu.
13: SK Sport News.
17: Niespełna 3 godziny i wielkie sportowe emocje. Polscy piłkarze zagrają kolejny mecz Ligi Narodów. Zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie.
18: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie.
17: Mówił selekcjoner Jan Urba na pierwszy gwizdek o 20:45. Iga Świątek poznała rywalkę w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Zagra z Amerykanką Iwą Jowić. Polka walczy nie tylko o zwycięstwo w turnieju, ale też o kolejne punkty.
13: SK Tarnów News.
19: Michał Breszczyński. Masz 18 lat i chcesz pomagać? Zgłoś się do Szlachetnej Paczki. Organizatorzy akcji w Tarnowie szukają wolontariuszy.
20: Osoby, które rozumieją, że obok nas są też ludzie, którzy sami o pomoc nie poproszą.
19: Mówi Ada Gierach, liderka Szlachetnej Paczki w Tarnowie. Wolontariusz odwiedza rodziny i sporządza opis ich potrzeb. Strażacy z Mikołajowic zyskają nowy magazyn na sprzęt. Budowa pochłonie 392 tysiące złotych. Ponad 313 tysięcy pochodzi z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
21: Imprezka. Nikt nie powie, że jest inaczej, to nam się należy. Należy nam się trochę luzu, trochę uśmiechu i mnóstwo dobrych hitów na czasie po poniedziałku. Nawet jeżeli był lekki, to i tak się nam należy. Michał Hanczak zadbał o to wszystko. Do godziny 21 zapraszam.

0: Baby Rexha i David Guetta, Sad Girls na dobry, energetyczny wieczór. Nowy tydzień się zaczął, no i mamy też nowe danie główne. W zeszłym tygodniu takim daniem głównym, o którym wszyscy mówili, była oczywiście szwedzka pizza z kebabem.
1: Najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: A w tym tygodniu wszystko wskazuje na to, że zupełnie inna pizza będzie na tapecie, a mianowicie pizza książula, która już podzieliła bardzo mocno internet. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, no to książulo w pewnej sieci bardzo znanych sklepów będzie miał swoją pizzę mrożoną i ta informacja część fanów zmroziła. A część fanów zagotowała wręcz, a to dlatego, że Książulo zarzekał się, że nie będzie takich współprac, że będzie niezależny, no i miał się kierować zawsze dobrym smakiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No a teraz niektórzy mu zarzucają hipokryzję i że wiadomo, ta pizza to tak trochę nie przystoi i że właśnie zniszczył opinię na swój temat. No każdy niech sądzi co chce, niech próbuje bądź nie próbuje, natomiast mnie to zainspirowało do tego, żeby was dzisiaj zapytać konsumpcyjnie poniekąd. Jaki produkt spożywczy wy moglibyście absolutnie wprowadzić do sklepów? Może najczęściej go jecie, a może go najlepiej gotujecie, przygotowujecie? Może jesteście z nim kojarzeni w jakiś sposób? Można nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, może podchwycimy ten temat i wspólnie wprowadzimy jakiś taki produkt. Przepisy też mile widziane. Bez nazw własnych, bez marek. Po prostu dajcie znać głosówką, jaki artykuł spożywczy najlepiej się z wami kojarzy i mógłby być hitem tej jesieni. Hitem jest nowość od Sanach, Cicho Sza.

0: Daddy Swims w imprezce. Haczak z tej strony, a dzisiaj smakowita imprezka przy poniedziałku, bo pytam was, jaki produkt spożywczy, jakie danie moglibyście wprowadzić jako swoje własne do sklepów, wzorem książula na przykład. Marta nagrała głosówkę na Messengerze Eski.
1: To, z czym kojarzę się ja i co zawsze robię na wszystkie imprezy, to sernik. Jestem królową serników.
0: Dobrze siebie doceniać, ale myślę, że swoim produktem, jeżeli wprowadziłabyś to do sprzedaży, podzieliłabyś pół Polski, no bo jakby był z rodzynkami, to wiadomo, że ci drudzy, co nie lubią z rodzynkami, by hejtowali i w drugą stronę. Także kontrowersyjnie, ale serniczek zawsze spoko. Szymon w takim razie jeszcze.
2: Ja mógłbym produkt do sklepu wprowadzić tylko jeden, a mianowicie schabowe mojej teściowej Małgorzaty. No nic w życiu lepszego nie jadłem.
0: I teraz pytanie, czy faktycznie te schabowe takie dobre, czy może teściowa Małgorzata słucha i zaraz Szymon będzie chciał podrzucić dzieci na weekend?
2: No nic w życiu lepszego nie jadłem.
3: Reklama.
4: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
5: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
4: Serio?
5: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
4: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
5: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
4: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, od których ostatnio jestem uzależniony. Czy wy też tak macie? No jeżeli tak brzmi jesień, to nawet mogę być jesieniarą. Neptunika i What If na antenie Radejeska, 23 minuty do 19. A swoją drogą, czy ktoś już zrobił jakieś dobre cynamonki, które można by było potem sprzedawać i zrobilibyśmy na tym świetny interes? No właśnie, gdybyście mieli jakiś produkt spożywczy, jakieś danie, które najlepiej wam wychodzi albo jest z wami kojarzone, wprowadzić do obiegu, do sprzedaży wzorem książula, to co to by było? Agnieszka nagrała głosówkę. To byłoby co?
1: To byłyby to na pewno kanapki szkolne. Dokładnie takie same, jak kiedyś na dyskotekach w podstawówce.
0: Od razu przypomniałaś mi te smaki takiej bułki paryskiej, zwanej też angielką w Łodzi, na przykład z jajkiem i z pomidorem. Zresztą każda kanapka jest dobra, o ile ktoś nam ją zrobi. Do kanapki za chwilę espresso. Sabriny Carpenter.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
10: Tak. Już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
9: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
10: Pokaż. No, fajne, pasuje.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: I po reklamie.

0: New Trick. To jest Rosey z nowym hitem na antenie Radia SK tuż przed godziną 19. Można będzie w rytm tego hitu na przykład kibicować Polakom dzisiaj na boisku o 20:45. Mecz z Bośnią i Hercegowiną. No nie wiem, czy tak łatwo pójdzie nam jak z Rumunią w piątek. No bo tutaj jest Polska kontra Bośnia i Hercegowina. To już mi jakąś taką nierównością brzmi trochę, prawda? No dobra, za chwilę 19, za chwilę gramy kolejny hit na czasie. Wiem, że to jest jeden kraj, żeby nie było.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
7: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
6: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
8: SK Sport News w Radiu SK.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
17: Michał Reszczyński. Monumentalny balet Spartakus Opery Śląskiej pojawi się już 10 października na scenie Centrum Sztuki Mościce. To widowisko o buncie niewolników i walce o ludzką godność w starożytnym Rzymie. Mamy podwójne wejściówki na to wydarzenie. Aby je zdobyć, napiszcie na konkurs.tarnów@sk.pl, dlaczego to właśnie wy powinniście je wygrać. Tymczasem kolejny targ regionalny w Tarnowie zaplanowano w niedzielę 25 października. Początek tradycyjnie o godzinie 9 przy ulicy Giełdowej 15.
18: Muzyką się żyje.
0: To już w najbliższą sobotę. Fani elektronicznych klubowych brzmień będą mogli w Trójmieście poczuć się jak na Ibizie. W Ergo Arenie odbędzie się impreza z cyklu Resistance. Objeżdża cały świat, przyciągając tych, którzy lubią dać się ponieść klubowym brzmieniom. Mamy dla Was bilety, zajrzyjcie na nasz Instagram. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kasperczyk. No i ten pozytywny kawałek usłyszycie na pewno w tej godzinie imprezki. To jest tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
19: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
0: Ale nie na warszawski Torwar. Tutaj Mrozu zagra dwa wyprzedane już koncerty w środę i w czwartek. Kolejne miasta to Wrocław, Gdańsk, Kraków, no i tu jeszcze jest szansa na bilety. A cała moja rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. Mówią, że pieniądze nie są potrzebne i szczęścia nie dają, no ale w przypadku Mroza, no, zaczynał od miliona monet jednak, nie? 2 minuty po godzinie 19 to jest imprezka w poniedziałek. Michał Hanczak z tej strony, Dracula, Tame Impala i Jenny na dobry początek tej godziny, ale za kilka chwil coś świeżutkiego od Tiesto.

0: 15 minut po godzinie 19. Czy ktoś potrzebuje w poniedziałkowy wieczór takiego mocnego, energicznego, klubowego grania?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jeśli nie, to za chwilę zajaj Tylko Kochaj Mnie. Ale jeśli tak, to najpierw zagram wam nowość. Tiesto w przyszłym roku przyjedzie do naszego kraju w czerwcu. Wystąpi w Warszawie w ramach Warsaw Music Festivalu. Ale żebyście nie musieli tak długo czekać, to żeby ten czas oczekiwania trochę umilić, Tiesto ma nowy kawałek, który za chwilę w Radiu SK się pojawi. Między innymi on stoi za singlem Hard to be Around.

0: Temper City, Reverse Psychology na antenie Radia SK to jedna z naszych nowości. 19.30 na zegarkach, a to nie jest jeszcze w sumie taka nowość. Już nawet nie jest, bo to już trzecia edycja. Samolot stoi na pasie, pierwsze miejsca już są w nim zajęte. Myślę tutaj o naszej akcji Odlot Ściśle Tajny. Dzisiaj wystartowało ładowanie was do tego samolotu, no i pierwsze, które z nami polecą w nieznane, bo nie wiemy dokąd, tylko wiemy kiedy, pod koniec października, na weekend, zyskową ekipą. Są Kamila i Paulina. Co napisały w zgłoszeniu, co przekonało naszą poranną ekipę?
1: Hej, jesteśmy dwiema niegrzecznymi turystkami.
2: No.
1: To ja już się boję w takim razie, jak bardzo niegrzeczne będziecie podczas wylotu razem z nami.
2: Lecicie z nami na odlot Ściśle Tajny!
1: I kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
3: No dobra, to nie będziemy.
2: No i dobrze.
0: A więc będzie rozrywkowo na pewno tam, gdzie poleci eskowa ekipa i cały tutaj team naszych słuchaczy, o, do którego można wciąż dołączyć. Pierwsze podpowiedzi, dokąd polecimy, już są na naszym Instagramie. Można je też usłyszeć czasem na antenie, także możecie się powoli zacząć domyślać, ale najpierw się zgłoście, żebyście to właśnie wy dołączyli do Kamili i Pauliny i zobaczyły, co one tam urządzą na tym wyjeździe. Może dołączycie. Eskowa apka to jest właściwe miejsce. Tam za darmo można się zgłosić. Jeszcze w tym tygodniu kolejne bilety do was powędrują.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot Ściśle Tajny.
5: Reklama.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
11: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
10: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
12: I po reklamie.

0: Galaxy, to Kung City of Hills London na antenie Radia SK. Znacie ten hit doskonale. Za chwilę Margaret i Prima Ballerina, ale wcześniej możecie do mnie zadzwonić. 664-402-302. Ja zadam wam pytanie, a wy, mam nadzieję, odpowiecie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak z formą w poniedziałek wieczorem. 664-402-302. Ważne tylko, żebyście słuchawkę mieli przy uchu, wtedy będziemy się dobrze słyszeli na antenie Radia SK. Pierwszy telefon już dzwoni. Halo, dobry wieczór.
1: Siema,
0: jak masz na imię?
1: Ojej,
0: ale słuchawa przy uchu, słuchaj, bo inaczej Łukasz. Się nie porozumiemy. Łukasz, dobra, to przyjemność, jaka może nam umilić poniedziałkowy wieczór, to na pierwszą literę twojego imienia. No chyba się nie porozumiemy. Słuchajcie, słuchawa przy uchu, radio wtedy przyciszone i najlepiej słuchać w słuchawce. Halo, dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Jak masz na imię?
2: Asia.
0: No to dawaj, przyjemność, jaką możemy sprawić sobie w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia?
2: Ambulans.
0: O nie! To znaczy, wiesz co, zależy co kto lubi, ale ja jednak karetki nikomu dzisiaj nie życzę.

propos przyjemności, w poniedziałkowy wieczór Magda napisała, że właśnie smaży w kuchni powidła śliwkowe. No, może samo smażenie, przygotowywanie nie jest największą przyjemnością, chociaż też jest całkiem spoko, ale potem jedzenie, to jest naprawdę jesienna i zimowa później przyjemność bardzo duża. Kaga i Max McKnown, to Take Me Back na antenie Radia SK w remiksie Robina Schulza, a w imprezę po 20 m.in. My Body Isn't Ready, czyli Somber, będzie też nowość od Taylor Swift. To świetna okazja, żeby usłyszeć te dwa hity na antenie Radia SK. Czy są takie okazje, których absolutnie nigdy nie odpuszczacie? Mogą to być jakieś rzeczy, które robicie, albo które kupujecie, albo jeszcze inne pomysły, które tylko wam przyjdą do głowy, możecie zostawiać na sk.pl, dlatego że w tym tygodniu w imprezce dużo okazji, których odpuścić nie można, i za wasze fajne odpowiedzi mam m.in. kasę na zakupy w internecie. Do kogoś po 20 zadzwonię, także sk.pl. Teraz warto odłożyć śliwki i napisać zgłoszenie.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: I po reklamie.
8: SK Tarnów. Na czasie.
9: Michał Reszczyński, król Latino Skolim, pojawi się w Tarnowie. Artysta wystąpi 27 listopada w Arenie Jaskółka. Oj, coś czuję, że będzie się działo. Tymczasem od 23 do 25 października tarnowski rynek będzie wypełniony po brzegi różnymi smakołykami, a wszystko to w ramach jarmarku Świętego Marcina. Na odwiedzających czeka prawdziwa uczta dla zmysłów. Tradycyjna gęsina, aromatyczne miody, regionalne sery oraz oczywiście rogale świętomarcińskie. Będą też animacje i inne atrakcje dla najmłodszych.
10: Muzyką się żyje.
11: Kto teraz słucha Eski jadąc samochodem? Za kilka chwil zagram wam hit Liwki, Poza Tobą Nic, który według wielu osób, także według samej artystki, kojarzy się z wieczorną jazdą autem po mieście. Mówiła o tym podczas premiery piosenki w naszym studiu, no i doszło wtedy też do poważnych deklaracji.
12: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich.
11: Liwka, ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę z tobą się założyć?
13: Liwka, tym razem też wygrać.
11: Dobra, zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
12: Dobra.
13: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
12: Dobra, no powiedzmy, że tak.
11: Obietnice padły. To ja dokładam jeszcze jedną, którą na pewno uda się zrealizować. Hit Liwki, Poza Tobą Nic, gram w SC. Za mniej więcej kwadrans.
0: Imprezka.
14: Imprezka.
0: Imprezka.
11: Wcześniej obiecywani Taylor Swift i Patient Zero, a także Sombre i My Body Isn't Ready. Od tego hitu zaczynamy tę godzinę imprezki, poniedziałkowej wieczornej. No i powoli rozgrzewamy się przed meczem Polska-Bośnia-Hercegowina. Michał Hanczak z tej strony, 2 po 20. Dobry wieczór.

0: I Let Me Illegalnik na antenie Radia SK. Za kilka chwil Livka, Damiano Dawid, Akcent. Natomiast wcześniej świetna okazja, żeby poznać pewną słuchaczkę Radia SK.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Cześć Kasiu, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Kasia napisała na SK.pl o okazji, której nigdy nie odpuszcza, bo o to was pytam w tym tygodniu. Jesteś panią kierowniczką, można powiedzieć. Kierujesz
2: tak,
0: wielkim wozem.
2: Ciężarówki.
0: Sunę, naprawdę, szacunek i podziw. Ale jakiej okazji nigdy nie odpuszczasz, kiedy jesteś w trasie?
2: Ja nie odpuszczam ćwiczeń. Siłownia w każdym jednym miejscu, jak tylko da radę. W ciężarówce mam sztangę, gumy, biegam, no
0: cudawianki. Aktywna dziewczyna. Ale czekaj,
2: aktywnie.
0: Jak gdzieś masz nocleg w jakimś hotelu, motelu, to zawsze pytasz, czy jest siłownia?
2: Nie. Ja śpię w ciężarówce, ale czasem można, nie wiem, na rolkach dojechać, na piechotę dojść do siłowni, mam kartę, także mogę sobie pozwolić na to, żeby poćwiczyć.
0: Powiem ci, że ty jesteś Kasia, jesteś trochę jak Kasia Węsierska, czyli moja współprowadząca piątkowa.
2: Tak.
0: Jak gdzieś tam jeździmy, prowadzimy jakieś imprezy, czasami w duetach i jesteśmy w hotelu, ona nigdy siłowni nie odpuszcza, a ja muszę iść za nią, bo mi głupio, że nie będę leżał, tylko też pójdę. I nawet ostatnio wyprzedziłem.
2: Kaśki mają, aktywne.
0: Dobry wpływ na innych. Ostatnio nawet byłem przed nią na siłowni, o, się pochwalę. O. Dobrze.
2: Także... Ja jadę teraz jeszcze na rozładunek, chłopaki rozładują mnie i, znaczy auto, żeby nie było, na czepę rozładują. No i myślę, że sobie pójdę pół godzinki pobiegać jeszcze.
0: To ty miałaś takie skojarzenia, jakieś tam nie ja, żeby nie było. Kasia, dobra, to zanim...
2: No bo to tak brzmi, no w transporcie tak brzmi.
0: Dobrze,
2: załadują mnie, rozładują, wiadomo o co chodzi.
0: No spoko. Są takie tam zawodowe, różne tam branżowe sformułowania.
2: Tak, zdecydowanie.
0: Kto rozumie, ten rozumie. Jak to mówią, pozdro dla kumatych. No dobra, tak. Słuchaj, Kasia, mam dla ciebie, zanim cię rozładują, znaczy samochód, i zanim pobiegniesz na siłownię, jeszcze 300 do wydania na Amazon.pl.
2: Dzięki wielkie. Chciałam w ogóle pozdrowić Radio SK, wszystkich kierowców zawodowych i niezawodowych. Pozdrawiam dziewczynę z Zielonego Mana,
0: która
2: Kasia, także.
0: Nigdy nie zawodzi. Dobrze,
2: nie zawodzi.
0: No to mobilki, teraz dla was Livka, poza tobą nic, a was zapraszam też wszystkich, nie tylko tych, co za kółkiem, na SK.pl. Oczywiście napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie, może jutro do was zadzwonię. Ale już mówię, siłownia spalona, już wystarczy siłowni na ten tydzień.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: wszystkie hity zaczynają się wesce, no i to jest jedna z kolejnych naszych nowości ostatnio. Avalani For Nothing. Przed 21.28 minut nam zostało. Jeszcze przed nami w tej godzinie Kuba i chłopaki. Będzie również Tough Low z nowym hitem pod tytułem Talking Body. A że wszyscy ostatnio w internecie dyskutują na temat... Nie, już nie lalki, tylko pizzy książula, która ma wjechać do sieci popularnych sklepów z płazem już w tym tygodniu. No to odezwał się na to wszystko Tomek, że jest inne danie na literkę P, które od zawsze jest sprawdzone i dobre i nie jest to wcale żadna pizza, tylko swojski pasztet.
1: Bo pasztet zawsze jest dobry i zawsze na czasie.
0: Zgadzam się i bardzo często sobie też to powtarzam, patrząc w lustro. Nie, no dobra, nie będę taki samokrytyczny fałszywie. Nie, nie, no wiadomo, że ciacho.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama. Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni.
4: I po reklamie.

0: Czas na gwizdek, właśnie gwizdek poleciał, no właśnie, bo zaczyna się mecz Polska-Bośnia-Hercegowina, 20:46 już na zegarkach, a w Radiu SK David Guetta i One Republic o tym, że nie mogą doczekać się weekendu. W sumie to hit o każdym z nas, ale jednego październikowego weekendu, tego pod koniec miesiąca, to absolutnie nie możemy się doczekać wszyscy, bo to wtedy właśnie nasi słuchacze i SK-owa ekipa polecą... No właśnie, nie wiadomo dokąd, bo to odlot ściśle tajny. Kapitan naszego samolotu podpowiada.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
0: Nie wiem, czy już macie jakieś pomysły, dokąd może polecieć ten samolot, ale można próbować odgadywać. Najważniejsze, żeby się zgłosić przez eskową apkę, no i zapewnić sobie miejsce w tym samolocie i polecieć z nami, z osobą towarzyszącą, z innymi słuchaczami, właśnie w to miejsce, o którym mówił nasz kapitan. Naprawdę my nie wiemy, dokąd ten lot się odbędzie. Ale na pewno będzie super. This world.

W rozpoczętym niedawno meczu Bośnia i Hercegowina Polska 0-0 jak na razie, ale za to w 1 z 10 ktoś przekroczył próg 1000 punktów, co jest wybitnym osiągnięciem jeszcze, które się nie wydarzyło. Także jakieś osiągnięcia w poniedziałek już w Polsce mamy. A kto będzie jednym z 20? Rap 20. Dzisiaj po 23 zapraszam w imieniu Maciego Fuczyło. Hanczak, do usłyszenia jutro. 1, 2, 3.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: SGA Tarnów. Na czasie.
9: Michał Reszczyński. To ostatnia szansa na przejażdżkę złotym Meleksem po Tarnowie. Jeszcze tylko w niedzielę, 11 października, będzie można ruszyć w trasę. Meleks będzie czekał o 10, 11.45, 13.30 i 14.45 przy Tarnowskim Centrum Informacji przy Rynku 7. Każdy kurs trwa około 75 minut. W trakcie przejazdu odtwarzane jest nagranie lektora opowiadającego o mijanych zabytkach. Tymczasem Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie zaprasza jutro miłośników genealogii na wykład Anny Żalińskiej.

0: Eska. Eska Tarnów News.
1: Jest śledztwo w sprawie śmierci pięciolatki w Woli Rzędzińskiej. Między innymi o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia Eska Tarnów. Ale powiemy też o poszukiwaniu wolontariuszy dla Szlachetnej Paczki i będziemy zapraszać na eksperymentalne czwartki w Pasażu Odkryć. Justyna Świderska, zaczynamy. Jest śledztwo w sprawie śmierci pięciolatki w Woli Rzędzińskiej. Dziewczynka została uderzona w głowę przez ciężki element drewnianej wiaty budowanej na posesji. Mimo natychmiastowej pomocy zmarła w szpitalu. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
2: Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie.
3: Panie prokuratorze, powiedzmy o ustaleniach w sprawie tragicznego wypadku na jednej z posesji Woli Rzędzińskiej w miniony weekend. Co tak naprawdę się tam wydarzyło, co wiadomo w tej sprawie?
2: W dniu dzisiejszym prokuratura rejonowa w Tarnowie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci pięcioletniej dziewczynki podczas budowy wiaty parkingowej. Do zdarzenia doszło 3 października w godzinach przedpołudniowych w miejscowości Wola Rzędzińska. Ustalono, że Rafał K. na swojej posesji obok domu budował wiatę parkingową o drewnianej konstrukcji. Roboty te wykonywał sam i podczas montowania właśnie tych elementów drewnianych ta konstrukcja runęła, a jedna z belek uderzyła w głowę jego pięcioletnią córkę, która akurat w tym czasie tam się znajdowała. Na miejsce od razu wezwano służby ratunkowe, była straż pożarna, była również karetka pogotowia ratunkowego, ale także wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe z Krakowa. Dziewczynka nieprzytomna w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala wojewódzkiego w Tarnowie. Tam lekarze walczyli przez kilka godzin o jej życie. Niestety nie udało się jednak uratować życia dziecka, które wieczorem zmarło. Na miejsce zdarzenia udał się dyżurny prokurator. Przeprowadzone zostały przy udziale funkcjonariuszy policji oględziny. Zabezpieczono ślady. Zbadano także ojca dziewczynki na zawartość alkoholu. Okazało się, że mężczyzna ten był trzeźwy. W dniu dzisiejszym planowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziewczynki. W toku postępowania badane będą szczegółowo okoliczności tego zdarzenia, no i także ewentualne zaniedbania osób, na których ciążył obowiązek opieki nad pięcioletnim dzieckiem. No, śledztwo prowadzone jest o przestępstwo z artykułu 155 Kodeksu Karnego, które dotyczy właśnie nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka. W chwili obecnej postępowanie prowadzone jest w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów.
3: Zagrożenie karą jakie jest?
2: Przestępstwo z artykułu 155 Kodeksu Karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
3: Na razie nikogo nie zatrzymano.
2: Do chwili obecnej nie było podstaw, żeby kogokolwiek zatrzymywać. Sprawa jest na biegu. Badamy wszelkie okoliczności tej tragedii. Dopiero po zebraniu pełnego materiału dowodowego i przeprowadzeniu szczegółowej analizy prokurator będzie musiał stwierdzić, czy zachodzą przesłanki do postawienia konkretnym osobom zarzutu.
1: A więcej na ten temat na naszej stronie tarnów.sk.pl.
0: SK Tarnów.
1: Szlachetna Paczka w Tarnowie szuka wolontariuszy. Organizacja zachęca osoby pełnoletnie, które chcą się zaangażować w pomoc potrzebującym. Na wizyty urodzin i przygotowanie opisów będą mieli czas do połowy listopada. Wówczas otwarta zostanie baza, z której podopiecznych będą mogli wybierać darczyńcy.
4: Ada Gierach, lider rejonu Szlachetnej Paczki Tarnów.
5: Trwają przygotowania do kolejnej edycji akcji pod hasłem Szlachetna Paczka. Zazwyczaj takim najbardziej istotnym elementem w przygotowaniach jest zgromadzenie odpowiedniej liczby wolontariuszy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o okręg Tarnów? Mamy już wystarczającą liczbę osób, czy jeszcze szukamy?
4: W tym momencie szukamy jeszcze wolontariuszy, ponieważ na ten moment mamy około 15 takich aktywnych wolontariuszy plus kilkunastu na wdrożeniu. Natomiast w związku z tym, że chcemy pomóc około 100 rodzinom, no to potrzebujemy rąk do pracy. Mhm. Więc im więcej nas będzie, tym łatwiej nam będzie dotrzeć do rodzin, będziemy mogli się nimi lepiej zaopiekować.
5: A kogo szukacie w takim razie? Jakie to osoby powinny być, jakie cechy powinny mieć?
4: No, osoby, które mają chęć pomocy, osoby, które są empatyczne, które rozumieją, że obok nas są też ludzie, którzy sami o pomoc nie poproszą. Te osoby właśnie są odpowiedzialne między innymi za spotkania z rodzinami, za opis ich sytuacji, a później za wręczenie paczek już na finale.
5: Mówimy o osobach pełnoletnich?
4: Tak, osoby pełnoletnie. Wiadomo, że wszyscy pracujemy w wolontariacie w ramach czasu prywatnego, więc fajnie byłoby, gdyby taka osoba miała troszeczkę czasu. Natomiast nie jest to aż tak obciążająca praca, żeby się tutaj obawiać, także zapraszam wszystkich.
5: A jak wygląda przygotowanie do tej pracy? Bo jeżeli na przykład zgłasza się osoba, która do tej pory z wolontariatem nie miała do czynienia, ze szlachetną paczką nie miała do czynienia, rozumiem, że trzeba ją będzie właśnie wcześniej wdrożyć, wytłumaczyć, na czym ta praca polega. Są jakieś szkolenia?
4: Tak, dokładnie tak. Są wdrożenia. Takie wdrożenia w tym momencie już są tylko online, ponieważ mamy mało czasu. Wdrożenie z reguły można się zapisać na sobotę bądź na niedzielę. Ono trwa 6 godzin, jest przeprowadzane zdalnie. Jak najbardziej wystarcza do tego, żeby działać w roli wolontariusza.
5: Pani powiedziała ważną rzecz, że rolą wolontariusza jest spotkanie z rodziną, wysłuchanie historii, potem opisanie tej historii na stronie. Właśnie gdybyśmy mogły rozszerzyć, jak ta praca wolontariusza, jak to zadanie wolontariusza wygląda?
4: Wolontariusze chodzą do rodzin, odwiedzają rodziny parami, czyli tutaj, żeby zapewnić bezpieczeństwo tym osobom, więc chodzą do rodzin parami, przeprowadzają rozmowę, mają taki krótki arkusz zgłoszenia rodziny, na podstawie którego są w stanie wstępnie ocenić sytuację, ale oczywiście spotykają się, rozmawiają. Arkusz ma kilkanaście stron, próbujemy ustalić potrzeby tej rodziny, jakie ona ma w danym momencie, i to wolontariusz jest odpowiedzialny za to z drugim swoim towarzyszącym, żeby ocenić, czy to jest rodzina, której pomagamy. Później po takim spotkaniu rolą wolontariusza jest wprowadzenie do systemu opisu, tak żeby osoby, które będą wspierać, czyli darczyńcy, mogły się zapoznać z taką historią i mogły wybrać tą rodzinę do swojej pomocy.
5: My, mówiąc o szlachetnej paczce, bardzo często używamy takiego sformułowania, że to jest mądra pomoc. Rozwińmy to. Na czym ta mądra pomoc polega?
4: Dokładnie tak. No, chcemy uniknąć sytuacji, gdzie pomagamy osobom takim, które jakby już w ten sposób funkcjonują. Mądra pomoc to taka, która powoduje, że rodzina sama zacznie stawiać kroki do tej samodzielności czy do takiego normalnego funkcjonowania. Podam taki przykład. Mieliśmy rodzinę,

0: oczywiście też w ramach wolnego czasu, żeby pozyskiwać te rodziny. Współpracujemy z różnymi instytucjami tutaj w naszym mieście i poza miastem, chociażby z MOPS-em, czy Domem Samotnej Matki, czy z Fundacją Zielona Przystań. To już są kolejne edycje, więc my wiemy, gdzie się udać. Natomiast również osoby prywatne mogą zgłaszać takie rodziny. Wystarczy wejść na stronę Szlachetna Paczka, zgłoś rodzinę, pobrać formularz. Jest potrzebny podpis przedstawiciela rodziny na takim zgłoszeniu, żebyśmy my mogli się z nim skontaktować.
1: Że ta rodzina wyraża zgodę, bo nie każdy chce.
0: Dokładnie tak. Rodzina musi wyrazić zgodę na tą pomoc. I wprowadzenie do systemu takiego formularza to jest dosłownie kilka chwil. Wprowadzamy my jako osoba trzecia, możemy też zgłosić, jeżeli widzimy, że ktoś obok nas potrzebuje takiej pomocy. Nie zawsze to są osoby, które się same zgłoszą. To z reguły są osoby, które nigdy nie poproszą same o pomoc, więc...
1: Czy to może być też na przykład osoba starsza, która mieszka samotnie i próbuje sobie radzić mimo trudności, przeciwności?
0: Oczywiście mamy bardzo dużą grupę takich osób starszych, osamotnionych, które mimo wszystko próbują sobie radzić. Im nie brakuje, one żyją bardzo skromnie, natomiast im brakuje drugiej osoby, więc często te wizyty wolontariuszy skupiają się na tym, żeby porozmawiać, żeby po prostu z tą osobą być. Więc one takiej pomocy potrzebują, żeby ich zaktywizować, żeby wyszły, żeby im znaleźć gdzieś jakieś miejsce, czy jakieś kluby seniora, żeby ich po prostu popchnąć do tego, żeby nie były samotne.
1: Mhm. Pani wspomniała też o tym, że już pierwsze opisy się tworzą, pierwsze rodziny już zostały sklasyfikowane niejako i dodane do tej bazy. Możemy podać właśnie jakieś przykłady, czego takim rodzinom potrzeba najbardziej?
0: Są to rodziny, które potrzebują różnych rzeczy, od podstawowych produktów, jakiejś trwałej żywności, po opał, bo zbliża się zima, więc osoby samotne często wybierają między węglem, na przykład opałem, a lekami, bądź żywnością, więc to są naprawdę bardzo podstawowe potrzeby. Czasem zepsuje się jakiś duży sprzęt, typu pralka, lodówka, więc tutaj no, to jest taka bardzo podstawowa pomoc. Te osoby no, nie oczekują wiele, że tak powiem.
1: Wydawać by się mogło, że zakup takiej lodówki czy pralki może przekraczać możliwości jednej osoby. My często, zachęcając do udziału w akcji, mówimy, że można grupą, można zespołem, można z przyjaciółmi, rodziną, znajomymi.
0: Dokładnie tak. Ja tylko jeszcze powiem króciutko, że cała akcja trwa i my zbieramy, opisujemy rodziny do 15 listopada, a 15 listopada otwiera się baza rodzin i tu właśnie zaczyna się współpraca z darczyńcami. Darczyńcy to są różne osoby i naprawdę wspaniałe uczucie jest być pomiędzy osobą potrzebującą a darczyńcą i po prostu wymieniać te informacje i widzieć to, jak ci darczyńcy się angażują. Jak najbardziej możemy się zbierać czy w pracy, czy w jakimś naszym środowisku przyjaciół, znajomych, czy na uczelni. Rodzinnie też osoby pomagają. To są osoby, które jak raz już spróbują, to wracają co roku.
1: Wracają co roku. Ja pamiętam, że jeżeli chodzi o rodzinę, to są zazwyczaj takie trzy elementy, trzy pierwsze rzeczy, które są najbardziej kluczowo potrzebne do tego, żeby ta rodzina mogła stanąć na nogi, mogła lepiej funkcjonować, ale oczywiście są jakieś drobniejsze rzeczy, które też do tej paczki można dorzucić i które w jakiś sposób ułatwią funkcjonowanie.
0: Dokładnie tak. Jest coś takiego jak kluczowa potrzeba, czyli coś, co musi się znajdować w paczce. Są to z reguły właśnie takie większe rzeczy typu właśnie opał czy sprzęty podstawowe gospodarstwa domowego. Rzeczy dodatkowe to są na przykład często ubrania dla dzieci, buty zimowe czy jakieś materiały do szkoły. Natomiast dodatki to jest wszystko to, co darczyńca chciałby podarować. Mamy też coś takiego jak prezent, czyli do 100 zł. Jest też zapisane, że każda osoba, która będzie wspierana, może otrzymać taki prezent osobisty na święta. I tutaj no, też to są bardzo takie przyjemne, to jest taka najprzyjemniejsza część, bo to są takie spersonalizowane już prezenty dla tych osób. One mogą się poczuć tak, jakby były po prostu obdarowane przez kogoś bliskiego.
1: Mhm. Tak sobie wyobrażam, my często też wspominamy o tym, że ten weekend cudów, który jest finałem akcji, to jest bardzo magiczny moment, zarówno dla tych, którzy otrzymują szlachetną paczkę, jak i przede wszystkim, myślę, dla tych, którzy zorganizowali tę całą akcję pomocy, jest pewnie sporo wzruszeń.
0: Dokładnie tak. To jest ogromna praca, ale te dwa dni to jest taki wspaniały moment, gdzie ładujemy baterie i później na cały rok starcza nam tych pozytywnych emocji. To jest ta właśnie najpiękniejsza część, która daje satysfakcję i naprawdę polecam każdemu, żeby to poczuł.
1: W takim razie trzeba wykonać pierwszy krok, czyli zgłosić się do pracy jako wolontariusz. Jak można to zrobić?
0: Najlepiej przez stronę internetową właściwie.

0: To jest taka główna droga. Wszędzie są też informacje w mediach. Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Wystarczy kliknąć, zapisać się. Będzie kontakt ze strony rekrutera. Króciutka rozmowa. Jeżeli będzie akceptacja, to wtedy już będzie kontakt bezpośredni ze mną i będziemy kierować i dalej informować co po kolei.
1: Tutaj mówimy o udziale w wolontariacie w ramach Szlachetnej Paczki, ale tak sobie wyobrażam, że przygotowanie do tej pracy, emocje, doświadczenia, które się zbierze, one mogą procentować później w jakichś dalszych naszych działaniach życiowo, niekoniecznie właśnie w dalszej pracy wolontariusza.
0: Oczywiście, no, to jest praca w grupie, praca w zespole. My się nie znamy, my musimy się poznać, musimy się dotrzeć, więc to na pewno nie jest łatwe. Wolontariusze to osoby w różnym wieku, w różnej sytuacji życiowej, pracują w różnych miejscach, więc naprawdę taka wymiana doświadczeń myślę, że jest bezcenna. Każdy z nas pracuje też zawodowo, są też rzeczy, które może wyciągnąć i przenieść do swojej pracy.
1: Jeżeli chodzi o rodziny, które będą mogły zgłosić się do akcji, które mogą być zgłoszone do akcji, to nie chodzi tylko o Tarnów, ale o cały region, prawda?
0: Tak, to chodzi o cały region tarnowski, nie tylko o miasto. Mamy rodziny z różnych miejsc, to są i okolice Rydlic, Zapliczyna, więc różne części, Dąbrowa Tarnowska, każda strona tutaj naszego powiatu tarnowskiego.
1: Mhm. To przypomnijmy w takim razie, kiedy finał akcji w tym roku?
0: 12-13 grudzień, to jest weekend cudów w tym roku.
1: A proszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. W momencie, kiedy dochodzi do finału akcji, potrzeba na przykład kierowców, potrzeba transportu. Czy również tutaj będziecie Państwo zwracać się z jakąś prośbą do mieszkańców naszego miasta, regionu o wsparcie w transporcie tych szlachetnych paczek?
0: Dokładnie tak. Będziemy potrzebować też wolontariuszy magazynowych, czyli osób, które będą paczki odbierać od darczyńców, gromadzić na magazynie, później pakować i przewozić. Potrzebujemy osób z samochodami dostawczymi. Kontaktujemy się też ze Strażą Pożarną Ochotniczą tutaj w okolicy. To są też jednostki, które zawsze bardzo chętnie pomagają, więc też do nich się uśmiechamy w tym roku.
1: Jeżeli ktoś chciałby się zgłosić, wystarczy, że zadzwoni, znajdzie numer na stronie Szlachetnej Paczki?
0: Wystarczy, że zgłosi się właśnie jako wolontariusz przez stronę internetową.
1: A gdzie będziecie mieć bazę w tym roku w Tarnowie?
0: W tym roku też, tak jak rok temu, planujemy to w stowarzyszeniu Siemacha koło Gamini Park.
2: A ja przypomnę, zainteresowani współpracą mogą zgłaszać się poprzez formularz na stronie organizacji. Więcej na ten temat piszemy na stronie tarnów.sk.pl. Chemia wcale nie jest taka trudna. Będzie się można o tym przekonać, przychodząc na zajęcia w ramach eksperymentalnych czwartków. To nowa propozycja pasażu Odkryć w Tarnowie, skierowana do uczniów szkół średnich. O szczegółach w naszej rozmowie.
3: Alicja Noga, specjalista do spraw popularyzacji nauki w pasażu Odkryć.
1: I dzisiaj spotykamy się przede wszystkim, żeby zaprosić Państwa wszystkich do pasażu Odkryć w Tarnowie, miejsca, które już od pewnego czasu funkcjonuje, cieszy się bardzo dobrą renomą i sławą, jest chętnie odwiedzane. Tym razem chcecie między innymi wyjść z pewną nową propozycją dla uczniów szkół ponadpodstawowych, tak? Powiedzmy o szczegółach.
3: Dokładnie tak. Ta propozycja jest skierowana przede wszystkim do licealistów uczących się w klasach biologiczno-chemicznych, ale myślę, że również każdy, kto interesuje się chemią, znajdzie coś dla siebie. Będzie to propozycja eksperymentalnych czwartków. Zapraszamy serdecznie na zajęcia laboratoryjne, zajęcia, które będą kierowane do konkretnej grupy uczniów i będą również nawiązywały do tego, co aktualnie w szkole na zajęciach lekcyjnych się dzieje. Będą to tematy, które będą dotyczyły przede wszystkim chemii nieorganicznej na początek. Każdy będzie mógł sprawdzić, na jakie zajęcia się zapisuje i skorzystać z naszej oferty.
1: Powiedzmy może, skąd w ogóle pomysł na to, że takie zajęcia są potrzebne?
3: Przede wszystkim wydaje się, że szkoła uczy teorii, natomiast brakuje bardzo praktyki laboratoryjnej. Dlatego młodzież, która będzie miała okazję skorzystać z tych zajęć, będzie po prostu samodzielnie wykonywać doświadczenia, obserwować, wyciągać wnioski i łączyć tą wiedzę teoretyczną z praktyką.
1: Tak się wydaje, że w szkole przecież te pracownie chemiczne też funkcjonują, ale jak rozmawia się z młodymi ludźmi, to często mówią, no owszem, mamy te pracownie, ale generalnie tych doświadczeń to tam jest tyle, co kot napłakał.
3: Doświadczeń jest mało i na pewno nie jest to tak, że każdy może dotknąć, natomiast my mierzymy się niestety z problemem, że w rękach nie potrafimy nawet umiejętnie przelać cieczy, więc te umiejętności będziemy szkolić i na pewno będzie to też okazja do tego, żeby w jakiś sposób uporządkować tą wiedzę szkolną, przygotowując się na przykład do matury. Na maturze wymagana jest znajomość wykonania doświadczenia, zaplanowania doświadczenia, opisania tego, co się dzieje podczas eksperymentu i tutaj obserwacja po prostu jest niezbędna.
1: Zanim weszłyśmy do studia, pani powiedziała ciekawą rzecz, że czasami na tych egzaminach trzeba podać dokładnie, jaki kolor ma ciecz, która wychodzi w danym doświadczeniu, a uczeń, który tego doświadczenia nie wykonał, po prostu nie będzie tego wiedział.
3: No, jeżeli nie nauczy się na pamięć, to po prostu nie będzie wiedział. Natomiast jeśli przyjdzie na zajęcia i to zobaczy, samodzielnie oceni tą zmianę barwy, dokona pewnych właśnie obserwacji, na pewno ta nauka będzie prostsza i na pewno odkryje, że ta chemia wcale nie jest aż taka trudna, jak często nam się wydaje.
1: Pani wspomniała o tej umiejętności przelewania cieczy, a ja pamiętam, jak rozmawiałyśmy i wspominała Pani o tym, że czasem dzieci nie mają pojęcia, jak posługiwać się prawidłowo pipetą.
3: Dokładnie, pipeta, te wszystkie sprzęty, które są potrzebne do odmierzania, cylindry miarowe, to będzie nasz chleb powszedni. Ja zapraszam serdecznie, dlatego że pracownia w Pasażu Odkryć jest świetnie wyposażona. Każdy będzie miał możliwość skorzystania z tego sprzętu samodzielnie. Mamy też profesjonalne sprzęty typu pH-metr, spektrofotometr, UV-VIS. To już, że tak powiem, wyższa szkoła jazdy, czyli umiejętność pracy ze sprzętem, który potem przyda się na pewno na studiach.
1: Czy te zajęcia można trochę traktować jak taki rodzaj korepetycji, uzupełnienia tego, co się dzieje w szkole?
3: Myślę, że korepetycje zazwyczaj skierowane są na teorię, bo no niestety nie mamy możliwości wykonywania i oglądania tego wszystkiego, o czym się uczymy. Natomiast to, co ja proponuję, jest, myślę, ofertą przede wszystkim tą eksperymentalną, więc będzie to uzupełnienie tej wiedzy i myślę, że korepetycje tutaj też się będą działy, bo nie ukrywajmy, ja uczę chemii, w związku z tym uczę też teorii. Jeśli ktoś tej wiedzy będzie chciał, to dostanie ją, ale dostanie ją również w probówce.
1: Mhm. To powiedzmy w takim razie, bo zajęcia skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, w jaki sposób można będzie do tych zajęć dołączyć? Kiedy ewentualnie ruszają zapisy?
3: Zapisy właściwie będą od przyszłego tygodnia. Zajęcia zaczynają się we czwartek. To będzie propozycja tylko czwartkowych spotkań, więc nie jest to też obciążające dla ucznia, że on, prawda, musi na cały semestr się zdeklarować na jakąś pulę, powiedzmy, tych spotkań. Będą to zajęcia w cyklu dwa razy w miesiącu. Te tematy będą realizowane tak, żeby każdy mógł wybrać sobie ten konkretny, który go interesuje i na pewno to są zajęcia w takich godzinach, że uczeń po szkole jest w stanie dołączyć, bo będziemy najczęściej, myślę, pracować od godziny 16 do 17. Tak planuję. Zobaczymy, jak też będzie wyglądał nabór na te zajęcia, bo żeby dołączyć do grupy, trzeba po prostu będzie się zapisać przez odpowiedni formularz.
1: Jeżeli mówimy o planowaniu tych zajęć i o planowaniu tematów, tak żeby można było świadomie się zdeklarować, wybrać sobie te tematy, które nas interesują, one będą tworzone na bieżąco, czy wcześniej już pojawi się jakiś kalendarz? Jak to jest zaplanowane?
3: Kalendarz zostanie stworzony, propozycja będzie na stronie internetowej, na pewno na naszym Facebooku również. W przyszłym tygodniu pojawi się rozpiska 8 tematów, które zrealizujemy w najbliższych 4 miesiącach, więc uczeń będzie doskonale wiedział, że dzisiaj na przykład poznaje charakter chemiczny i właściwości tlenków kwasowych, a innym razem przyjdzie na spotkanie dotyczące soli.
1: Trochę takie odczarowywanie tej chemii, nawet jeżeli ktoś ma trudności, a niekoniecznie przygotowuje się do matury z tego przedmiotu?
3: Myślę, że tak, natomiast moją misją jest też, żeby każdy, kto przyjdzie, powiedział wreszcie, ojej, jakie to proste i to jest też koło mnie, ja to wreszcie rozumiem. Ja zapraszam serdecznie.
1: Bo przecież chemia otacza nas z każdej strony.
3: I używamy jej na co dzień, gdy się kąpiemy, gdy, prawda, idziemy do kuchni i coś tam spożywamy. Ta chemia jest naprawdę wszędzie i ta chemia jest chyba ciekawa na tyle, żeby chcieć właśnie te eksperymenty wykonywać.
1: Odsyłamy zainteresowanych na stronę Pasażu Odkryć. Tam będziemy mieli jakieś informacje dotyczące zapisów?
3: Od poniedziałku na pewno ta informacja pojawi się na stronie internetowej, pojawi się również na naszym Facebooku pasażowym i będziecie Państwo mogli tam skorzystać z tego pakietu informacji, dowiedzieć się więcej i zapisać się na zajęcia.
1: A czy to jest trochę tak, że kto pierwszy, ten lepszy? Liczba miejsc pewnie będzie ograniczona ze względu na przestrzenie, w których będą się odbywały zajęcia?
3: Dokładnie tak. Taka grupa, myślę, że do 10 osób może się zebrać. Jeśli będzie więcej chętnych, to oczywiście będzie możliwość skorzystania w kolejnym tygodniu, bo zaplanowałam, że te zajęcia będą się odbywały w takim systemie ABAB, żeby ten temat, który już raz się pojawił, był jeszcze dostępny drugi raz w miesiącu za kolejne 2 tygodnie.
1: Dla kolejnej, powiedzmy, grupy zainteresowanych.
3: Dokładnie tak. Jeśli będą chętni, to będą mogli skorzystać.
1: Na zajęcia zapraszała Alicja Noga z Pasażu Odkryć, a
2: więcej na naszej stronie tarnów.sk.pl.
4: SK Tarnów.
2: 2 miliony złotych na 8 projektów w powiecie tarnowskim. To wynik 9 edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Jak wyjaśnia Marta Malec-Lech z zarządu województwa, wśród zwycięskich pomysłów dominuje sport, ale są też projekty kulturalne.
5: Rozstrzygnięcie 9 edycji budżetu obywatelskiego miało miejsce i niezmiernie się cieszę, że przede wszystkim mieszkańcy wzięli udział w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 500 000 mieszkańców wzięło udział w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego. Jest to ewenement na skalę całego kraju. Żaden budżet obywatelski nie może się szczycić taką frekwencją, a to świadczy o tym, że mieszkańcy chcą wziąć sprawę w swoje ręce i chcą decydować, na co przeznaczyć środki finansowe, a było o co walczyć 16 milionów złotych, które były przeznaczone w ramach budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Na pewno ta edycja była ciekawa. Z reguły tych głosów nie było tak dużo. Teraz widać, te zwycięskie projekty osiągnęły po kilkanaście tysięcy głosów. To znaczy, że pomysłodawcy tych projektów bardzo się zmobilizowali i chcieli jak najwięcej tych głosów zebrać. I w ramach budżetu obywatelskiego przede wszystkim dominuje sport. Wiele wydarzeń takich sportowych, piłkarskich, siatka, piłka nożna, ale nie brakuje też kultury. Tutaj z regionu tarnowskiego też OSP Filipowice na zakup sprzętu, instrumentów zdobyli te środki. Też był jeden projekt taki inwestycyjny, w sumie to jest projekt ogólnowojewódzki, Szpital Wojewódzki Rehabilitacyjny Zakopanego, natomiast objął on swoim zasięgiem nasz region, więc mieszkańcy będą mogli pojechać do szpitala i skorzystać na przykład z basenu, który zostanie zmodernizowany w ramach środków budżetu obywatelskiego, a środki będą przeznaczone w wysokości 1,5 miliona złotych. Więc myślę, że ciekawe projekty i też cieszę się z tego, że tutaj w regionie rzeczywiście jest to zainteresowanie. Dominuje przede wszystkim Małopolska Południowa. Tam coraz więcej mieszkańców bierze udział i biją naprawdę duże rekordy, jeżeli chodzi o frekwencję. Teraz już zaczęliśmy 10. edycję. Nabór trwa do 30 października, więc już można zgłaszać swoje pomysły, które będą poddane pod głosowanie w przyszłym roku. Myślę, że warto i też zachęcam do tego mieszkańców, którzy ukończyli 16 rok życia, zbiorą 30 podpisów pod swoim pomysłem, aby właśnie taki pomysł do nas zgłosić.
6: A powiedzmy, jakiego rodzaju projekty można zgłaszać?
5: Mamy dwa rodzaje zadań. Ten zasięg ogólnowojewódzki obejmujący cały region, jak również te subregionalne, czyli sam region tarnowski. I jest pewna nowość, którą wprowadzamy w ramach tego budżetu obywatelskiego 10. edycji, ponieważ dopuszczamy na tym poziomie subregionalnym możliwość zakupu sprzętu muzycznego, czy też na przykład budowę chodnika, oświetlenia. To jest takie inwestycje, które można w ramach danego pomysłu wprowadzić. Tam jest limit, bo na to można pozyskać maksymalnie do 50 tysięcy, czyli jeżeli dane zadanie ma 250 tysięcy złotych, to maksymalnie na inwestycje można przeznaczyć 50 tysięcy złotych. To jest też odpowiedź na to, co zgłaszali nam mieszkańcy, że też oczekiwaliby takich drobnych inwestycji, jak właśnie budowa oświetlenia przy drodze, czy budowa chodnika, taką małą infrastrukturę, którą można w terenie zbudować. Więc tutaj w regulaminie to przewidzieliśmy i też zachęcam do tego, żeby właśnie planując te pomysły również pomyśleć o tym, że można pewne inwestycje też zrealizować.
6: Jeżeli chodzi tutaj o sposób zgłaszania tych projektów, są jakieś zmiany, czy wygląda to tak samo jak w poprzednich edycjach?
5: W zakresie tutaj zgłaszania pomysłów nie zmieniło się nic, więc te same zasady obowiązują tak jak w poprzedniej edycji. Tutaj te pomysły można zgłaszać do agendy w Tarnowie, można też za pomocą internetu. Wszelkie informacje można znaleźć na www.bo.malopolska.pl. Tam jest wszelka informacja na temat naszego budżetu.
2: Przypomnijmy, że do rozdysponowania jest 16 milionów złotych. Szkoła podstawowa w Niedomicach zostanie kompleksowo zmodernizowana. Zastępca burmistrza Żabna Zbigniew Mączka zapowiada, że obiekt będzie gotowy jeszcze w tym roku.
7: Dostajemy wspaniałą informację od Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem wojewody Krzysztofa Kręczara, że otrzymaliśmy promesę ponad 3 miliony złotych, dokładnie 3 miliony 98 tysięcy na remont szkoły w Niedomicach. Ta szkoła w Niedomicach lata nie była remontowana. My zaczęliśmy oczywiście z innego projektu, ale ale na dokończenie tej inwestycji brakło nam około 3 milionów złotych. I pisaliśmy za pośrednictwem wojewody do kancelarii premiera i od ministra finansów otrzymaliśmy właśnie wiadomość, że dostaliśmy 3 miliony złotych na uzupełnienie, to jest 50% wartości projektu, który teraz realizujemy. To jest termomodernizacja, ocieplenie dachów, remont całej sali gimnastycznej, remonty boisk sportowych wszystkich, placu zabaw koło tego, szatnie nowoczesne, wymiana centralnego ogrzewania, także szkoła w pełni nowoczesna, szkoła olimpijczyków. Tam w tym roku otworzyliśmy typową klasę sportową. Chcemy tak dążyć do tego, żeby w gminie jedna szkoła, i to akurat szkoła w Niedomicach, była taką szkołą sportową, gdzie najzdolniejsza młodzież może przez ponadwymiarowe godziny WF-u rozwijać swoje zdolności.
6: To panie burmistrzu, kiedy tutaj chcecie zrealizować te prace?
7: Do końca roku. I widzi pan, to jest właśnie to, że my mieliśmy już, ogłosiliśmy przetarg dużo wcześniej. I czekaliśmy na wiadomość. Siedzieliśmy, grzały się telefony, żeby po prostu wiedzieć, czy te pieniądze otrzymamy, bo nam brakowało pieniędzy. Jeżeli by nie otrzymali tych pieniędzy, po prostu musielibyśmy to przełożyć na następny rok. W tej chwili skończyliśmy część inwestycji. Dostosowanie do niepełnosprawnych, łazienki, nie łazienki, korytarze, malowanie, pomieszczeń i tak dalej. I chcieliśmy zakończyć, żeby po prostu skończyć całość tej inwestycji i po prostu, jak mówią, do niej nie wracać. I ogłosiliśmy przetarg, tak aby powiedzieć, z własnych środków zabezpieczających, i wykonawcy czekali tylko na telefon, czy mogą działać, czy nie działać. Zostaje telefon. Oczywiście wszyscy zapewnili nas, że do końca roku wykonają, że musimy te pieniądze wydać. To jest ogrom pracy. Wszystko zależy też od pogody, ale mam nadzieję, że się uda. I po prostu startujemy. Teraz będą prace głównie zewnętrzne. I mam nadzieję, że to nie będzie kolidowało. Większość prac popołudniowych, jak się uda sobota, ale mam nadzieję, że jest tak harmonogram ułożony, że po prostu uda nam się to zrobić. Stolarkę okienną w większości, na przykład klas lekcyjny mamy powymieniano, czyli będą tylko elewacje zewnętrzne.
2: A całkowity koszt inwestycji to ponad 6 milionów złotych.
4: SK Tarnów News.
2: Ponad 14 milionów złotych z funduszy europejskich trafi do regionu tarnowskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na edukację i usługi społeczne, podkreśla Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa.
5: Przede wszystkim na doposażenie szkół zawodowych branżowych, również na podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej, jak również i samych uczniów, którzy będą mogli odbywać dodatkowe szkolenia, czy też właśnie odbywać staże. Nie zapominamy właśnie o tej edukacji włączającej, czyli dostosowanie też oferty edukacyjnej dla osób, które mają szczególne potrzeby, czyli osoby z niepełnosprawnościami. I tutaj organy prowadzące będą mogły dostosować pracownie zawodowe do tego, aby te osoby mogły z tych pracowni korzystać. I oczywiście kolejny program, który rozstrzygamy, czyli usługi społeczne, to jest dość szeroki program, bo obejmuje wsparcie zarówno dzieci, młodzieży, seniorów, ale również osoby, które sprawują opiekę nad osobami niesamodzielnymi. I tutaj w ramach tych środków będą dzienne domy pobytu dla seniorów tworzone, jak również centra wsparcia opiekunów faktycznych i również placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Robimy to wszystko przede wszystkim dla mieszkańców i w odpowiedzi na te potrzeby. Społeczeństwo się starzeje, w związku z tym ta potrzeba usług opiekuńczych jest coraz większa, stąd właśnie dofinansowanie dziennych domów pobytu osób starszych. Te osoby chcą jak najdłużej pozostawać w swoich miejscach zamieszkania, więc taki pobyt dzienny w takiej placówce integruje te osoby, też mogą uczestniczyć w różnych zajęciach dodatkowych, rehabilitacji, więc to jest z myślą właśnie o seniorach. A dzienne placówki dla dzieci i młodzieży to przede wszystkim dodatkowe zajęcia, szczególnie dla dzieci, które wymagają dodatkowego wsparcia, ale też które chcą odkryć w sobie talenty, zdolności, umiejętności. W ramach tych też placówek myślimy o rodzicach, którzy chcą podnosić kompetencje wychowawcze i pedagogiczne, i właśnie też takie szkolenia dla tych rodziców w tych placówkach będą organizowane. I ten trzeci komponent, czyli placówki, które mają wspierać opiekunów faktycznych. To jest też takie wyjście naprzeciw. Te osoby często 24 godziny na dobę sprawują tę opiekę i rzeczywiście czują się wypalone. Nie zawsze wiedzą, jak tę opiekę sprawować, więc środki będą przeznaczone na podnoszenie kompetencji tych osób, również na usługi wytchnieniowe, tak tak aby na chwilę mogli odpocząć i myślę, że dzięki temu będą czuli, że również myślimy o nich. Także tutaj nie tylko infrastruktura drogi w ramach funduszy europejskich, ale właśnie takie działania skierowane bezpośrednio do człowieka, do dzieci, do młodzieży, do rodziców, do seniorów i opiekunów. I cieszę się, że w taki sposób również możemy pokazać jako województwo, że wspieramy mieszkańców i przede wszystkim poprzez takie działania również rozwijamy nasz region. Były uruchomione dedykowane programy. Jednostki samorządu terytorialnego właśnie składały wnioski i pozyskały po prostu środki. Miały na to pomysł, odpowiedziały na to, co było zapisane w naszym programie i dzisiaj mogą świętować, bo otrzymują na te działania środki finansowe. Te dotacje są w różnej wysokości, to wszystko jest indywidualnie analizowane i różne te wnioski były, bo też nie można wszystko wrzucać do jednego worka ze względu na to, że te potrzeby są zupełnie inne w różnych częściach naszego regionu, szczególnie w gminach i to one decydowały, w jakiej wysokości te środki są dla nich potrzebne i tutaj my staraliśmy się odpowiadać na te wnioski. Trudno mi jest dokładnie powiedzieć, która gmina dostaje najwięcej. Nie ukrywam, że tutaj zainteresowanie tymi programami jest ogromne, bo wiadomo, to też wynika z charakteru tych konkursów i też tego, do kogo mają trafić, więc tych potrzeb jest na pewno bardzo dużo, ale jako samorząd województwa małopolskiego staramy się właśnie tak dysponować tymi środkami, żeby również na te działania społeczne te środki trafiały. Przygotowujemy się teraz już do nowej perspektywy finansowej, jeżeli chodzi o środki Unii Europejskiej i tam mocno będzie polityka społeczna wybrzmiewać i też będzie wiele działań właśnie takich dedykowanych stricte do mieszkańców i też zachęcam do tego jednostki samorządu terytorialnego, aby właśnie na to się przygotowały, bo nowa perspektywa, myślę, że tutaj będzie jakby obfitować w duże środki finansowe na tego typu działania.
0: Witam serdecznie, Sylwia Podlawska, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Odbieramy list gratulacyjny w związku z rozpoczęciem realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Właśnie instytucją pośredniczącą jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości na projekt bliski 1 200 000. Wsparcie dla osób wymagających dodatkowego wsparcia edukacyjnego, 50 uczniów ze szkoły branżowej pierwszego stopnia w Tarnowie oraz niepublicznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie, dla którego organem prowadzącym jest właśnie Izba Rzemieślnicza w Tarnowie.
6: No właśnie, opowiedzmy tak w dużym skrócie coś o tym projekcie.
0: Projekt jest skierowany dla uczniów wymagających dodatkowego wsparcia przy edukacji, uczniów właśnie szkoły branżowej i niepublicznego Centrum Kształcenia Zawodowego. Objęciem tych wsparciem zostanie 50 osób. Mają dodatkowo oprócz kursów kwalifikacyjnych i kompetencyjnych wsparcie doradcy zawodowego i mentora, który będzie budował ich motywację do realizacji szkoleń i będzie czuwał nad tym, aby to wsparcie edukacyjne było wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem danego ucznia.
6: To już weszło w życie, czy dopiero wejdzie?
0: Rozpoczynamy od 1 października. Rozpoczynamy realizację projektu. Będzie trwał on 2 lata.
7: Zbigniew Łączka, zastępca burmistrza Żamna. To są usługi społeczne, ale głównie placówka wsparcia dziennego. Robimy to w północnej części gminy. Tam, gdzie po prostu dostęp do takiej placówki jest ograniczony. Robimy to w szkole podstawowej w Otwinowie. Tam cała północna część w zasadzie chodzi do szkoły, więc ta placówka wsparcia dziennego będzie czynna od 13 do 18, więc dzieci normalnie po zajęciach szkolnych mogą przejść do innych pomieszczeń i tam będą specjaliści, psycholog, logopeda, pomoc w nauce, przedmiotów, czy z języka angielskiego, czy innych. Także to będzie taki szeroki zakres, której po prostu ta młodzież z tamtej, dzieci z tamtej części mogą uczęszczać do tej placówki i spędzać czas nie tyle pod kontrolą, tylko pod kontrolą specjalistów. To ma służyć pomocy kształceniu, zdobywaniu nowych horyzontów, nowego myślenia. Także mi się wydaje, że bardzo potrzebna rzecz. To jest w ramach ZIT-owskich. Jeszcze musimy wykonać prace budowlane i później już cały harmonogram. To już mamy ekipę, która przygotowuje wszystko i najpierw musimy po prostu dostosować pomieszczenia, ponieważ szukaliśmy cały czas pomieszczenia, gdzie by można było tą placówkę wsparcia dziennego utworzyć. Te świetlice niejednokrotnie w takich mniejszych miejscowościach są dużo krócej czynne, więc tu jest możliwe, że do godziny 18 to dziecko będzie dokładnie wykształcone, pomoc psychologiczna i tak dalej. Dodatkowo w miejscowości, bo to mamy w miejscowości Otwinów, a w miejscowości niedalekiej odległości, w Siedliszowicach, właśnie jest pokazanie, otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego i tam ma opiekę senioralną, czyli 14 osób na stałe będą mieszkały osoby tak jakby taki gminny DPS, można to powiedzieć, i osoby dochodzące, i tam jest rehabilitacja, tam jest opieka, tam jest po dawnej szkole za ponad 5 milionów wyremontowany piękny budynek, w którym będzie tu opieka senioralna, a tu mamy opiekę dla dzieci i młodzieży.
2: A ja dodam, że wsparciem zostało objętych w sumie 10 projektów.
4: SK Tarnów.
2: Coraz więcej młodych rodzin wprowadza się do gminy Ryglice. Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn podkreśla, że to efekt prowadzenia odpowiedniej polityki.
8: My pierwsze co, to oprócz inwestycji, oprócz zaplanowania rozwoju gminy Ryglice, tak, naszym pierwszym punktem było walka z demografią. Przygotowaliśmy sieci wodno-kanalizacyjne, tak, przygotowaliśmy drogi, no całą infrastrukturę zbudowaliśmy, żeby zatrzymać tutaj mieszkańców, i oferujemy również nieruchomości mieszkańcom na zewnątrz. Piękne tereny, piękne Ryglice, naprawdę zielone, i dużo mieszkańców do nas, że tak powiem, kupuje działki i przyjeżdża z zewnątrz. Wiemy, bo przychodzą do nas akty notarialne. Proszę Państwa, to naprawdę i dużo ludzi wraca. Przede wszystkim z Anglii. Ja nie wiem, co w Anglii się dzieje, ale z Anglii naprawdę wracają całe rodziny do Ryglic. I wydawaliśmy średnio w poprzednich latach około 160 warunków zabudowy. To jest wykładnik do tego, że budują się młode rodziny i gmina Ryglice, że tak powiem, się nie wyludnia. Z uwagi na to, że w ostatnim czasie budujemy jeszcze blok mieszkalny, gdzie dodatkowo zamieszka 54 rodziny. Za niewielkie pieniądze, bo za 50-metrowe mieszkanie trzeba płacić kwotę 60 tysięcy złotych. Mieszka się z dojściem do własności. Po 30 latach może się stać właścicielem tej nieruchomości, ale można zrezygnować po 4 latach. Oddajemy te 60 tysięcy, ktoś inny wpłaca i mieszka w tym mieszkaniu. Mieszkania w 100% wykończone, ale ta nasza praca 7 lat doprowadziła do tego, że w sprawozdaniu za ubiegły rok, tak, przy absolutorium, mamy pierwszy raz od początku, od kiedy objąłem funkcję burmistrza, mamy wynik dodatni. Wie pan o ile? O jednego mieszkańca, ale na plus. A mieliśmy co roku 100 mniej, wie pan, 50, 60, także udało nam się wyrównać to, i to też widać po szkole, na przykład w Kowalowej. Jak przeszedłem do urzędu, to w Kowalowej było 80 dzieci, dzisiaj jest 130. W Woli Lubeckiej było około 50 dzieci, dziś jest około 110 z przedszkolem. Także widać, że te dwie miejscowości rozwijają się, ale też w Woli Lubeckiej szkoła była społeczna, ale ja tą szkołę przekształciłem w szkołę publiczną, bo żeby miejscowość nie umarła, bo to stowarzyszenie już miało coraz mniejsze nabory, bo rodzice dawali dzieci do większej miejscowości i tam się zaczęli budować. Czyli my postawiliśmy na to, żeby stworzyć infrastrukturę, bo infrastruktura trzyma mieszkańca w miejscowości, a na pierwszym miejscu, wie pan, co jest, panie doktorze?
9: Praca?
8: Praca. Jeżeli jest praca, jeżeli my byśmy mieli w Ryglicach pracy na tyle, że ci mieszkańcy mieliby pracę, to nawet by za granicę nie wyjeżdżali, bo dziś zagranica się zmieniła. Wracają z Anglii, wracają z Niemiec, wracają z Austrii. Widać, że tam dzieje się coś złego. Na przykład z Austrii wrócił pan też do Ryglic w ubiegłym roku, tak? I mówi tak, proszę pana, tam się nie da żyć. Tam popołudniami, to już jest, wieczorami, przepraszam, to jest tak, że jak się już robi zmrok, chodzą takie bandy właśnie tych nielegalnych uchodźców, wywracają samochody, krzyczą, hałasują, wie pan, no jest strach tam mieszkać. Dlatego kupił u nas mały budyneczek taki rekreacyjny, przeniósł się z żoną na stare lata, mówi, panie, chcę spędzić swoje życie w spokoju, w ciszy, na łonie natury. Tak się spodobało u nas temu panu, że przyjechała druga rodzina i już szuka znowuż mieszkania, tak?
6: Wspomniał pan właśnie o tym, że budowane są te mieszkania. Na jakim teraz jest etapie tutaj budowa tego bloku SIM?
8: W tej chwili jest pierwszy etap zakończony, czyli fundamenty. Także w przyszłym roku, w miesiącu wrześniu, otwieramy nowy budynek dla mieszkańców w Ryglicach. Także się bardzo cieszę, że udało nam się ten budynek otworzyć. Powiem panu jeszcze jedną rzecz, na co ja nie zwróciłem uwagi, bo tam przyjechał duży dźwig do budowy tego bloku mieszkalnego, tak jak stoją w miastach, tak? I kiedyś taki mieszkaniec spotkał mnie i mówi tak, że panie burmistrzu, chcę panu pogratulować jednej rzeczy. To już nie chodzi o te wszystkie inwestycje, ale pierwszy raz w historii Ryglic stanął duży, porządny dźwig, który buduje budynek.
6: I to na takiej górce, prawda?
8: I to jeszcze na takim wzgórzu, gdzie jest piękny widok.
6: A właśnie, kiedyś jak rozmawialiśmy, to wspominał pan o różnych planach inwestycyjnych. Czy była taka interaktywna zagroda?
8: Tak, panie rektorze, na górze Kokocz mamy już z lokalnej grupy działania przyznane środki finansowe blisko 1 000 000 zł i budujemy interaktywną zagrodę rolną. Budują, to w każdej gminie to już jest. Ja mówię tak, że słuchajcie, pokażmy zwierzęta polskiej zagrody rolnej, czyli konia, klacz ze źrebięciem 1:1, krówkę z cielątkiem, tak, kozę z koźlątkiem, tak, kury, kaczki, gęsi i ta zagroda będzie interaktywna. Mamy środki finansowe, w tej chwili będziemy uruchamiać przetarg i w przyszłym roku to zostanie wybudowane. Dziecko będzie mogło sobie chodzić naokoło tej zagrody, przyciśnie guziczek, na przykład koi da głos, krowa da głos, czy pies da głos, bo też będzie pies i kotek, który będzie leżał na płocie. W związku z tym, tak jak to dawniej było, tak? Także, że chcemy ściągnąć rodziny właśnie z miast, żeby pokazały, jak wyglądały zwierzęta, bo dziś możemy spotkać jedynie czasem konia, to naprawdę jest mało, powiem szczerze, no, żeby te dzieci widziały, jak kiedyś ta zagroda wyglądała, tak? I oczywiście mamy w przyszłości też, będziemy starać się o środki finansowe ze Smart Village, to jest taki program rozwoju takich bardziej miejscowości, które się nie rozwijają i chcemy wybudować budynki, z których będzie później wyrastać wieża widokowa i składamy taki projekt właśnie do Urzędu Marszałkowskiego, żeby z kilkoma miejscowościami, żeby w tych miejscowościach też jakieś inwestycje porobić, tak, większe, mniejsze, żeby pobudzić rozwój właśnie całej gminy.
6: A co z budynkiem starej ujeżdżalni koni w Ryglicach? Bo wiem, że tam były też jakieś plany, jeżeli chodzi o remont tego.
8: Tak, złożyliśmy wnioski, otrzymaliśmy już środki finansowe z LGD-u. W tej chwili czekamy na środki finansowe jeszcze z innego projektu, gdzie złożyliśmy wniosek, bo to będzie inwestycja blisko 3 milionów złotych, tak? To też trzeba te środki zorganizować. Ale dostaliśmy też środki finansowe z rezerwy premiera na remonty dwóch kotłowni, bo kotłownie w Kowalowej i w Lubczy, jak zostały budynki postawione szkół, to te kotłownie zostały uruchomione. No i do dzisiejszego dnia gaz podłączono, tylko zamieniono elektryczne na gazowe i do tego czasu one funkcjonują. W związku z tym cieszę się, to jest blisko 400 tysięcy złotych. Łączne koszty, bo dostaliśmy 50%, to jest około 800 tysięcy złotych i oczywiście wyremontujemy. Trwają remonty też w szkołach, w Zalasowej i w Ryglicach. Remontujemy partery budynków, dostosowujemy do osób niepełnosprawnych i remontujemy łazienki, które też były w takim stanie już bardzo zużytym. No także tych inwestycji naprawdę robimy bardzo dużo i odsmyka do sensoryka projekt przedszkolu, gdzie taka duża łódź tam będzie zostanie postawiona na placu zabaw dla dzieci za blisko 500 tysięcy złotych. Także to będzie naprawdę duża zabawka dla dzieci, tak?
6: A wiadomo, kiedy ta łódź zostanie postawiona i dokładnie gdzie to będzie?
8: Będzie to w przedszkolu w Ryglicach nowym i będzie to przy placu zabaw, także to będzie w samym centrum Ryglicach.
6: Jeszcze w tym roku?
8: Jeszcze w tym roku to ten projekt musi być zrealizowany.
2: W planach jest też remont ulicy Tuchowskiej. Koszty inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.

0: Jacka Tarnów. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Rap 20 startuje właśnie teraz. Ja wystartowałem. Poniedziałek 23. Mati Fuczyło to ja. Pogadamy o dobrym polskim rapie. Odliczymy 20 najlepszych rapowych numerów. Pogadamy o tym, co się zbliża. Pogadamy o nowych propozycjach, które do Rap 20 dołączają. I pogadamy też z raperami. A dokładniej z raperami trzema. O tym, kto to będzie, dowiecie się nieco później. My tymczasem zacznijmy odliczanie. Przypominam, że SK.pl to tam głosujecie i to wy decydujecie o tym, jak wygląda nasza playlista. Zaczynamy od miejsca 20. Tym razem to Whitior 2115 i to coś.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.
3: 20.
4: Piszę do ciebie, śpisz.

Za nami Pelary Whitechor 2115. Jest weekend, dzisiaj to jest nowość w Rap 20 i miejsce 18 tym razem. Powiem wam już teraz, że to nie jest jedyna nowość w tym tygodniu, ale zanim powiem, jaka będzie kolejna, to powiem jeszcze o tym, które dwa kawałki wypadły z notowania w tym tygodniu i tym razem nie zmieściły się do notowania, mogą jeszcze wrócić. Wszystko zależy od was i od waszych głosów na sk.pl. To m.in. Gipsy, Kukon, Ty Masz, a do tego Żabsoni, Sopot. To były miejsca 20 i 19 przed tygodniem, tym razem już w notowaniu się nie zmieściły. Pamiętajcie, że to wy decydujecie. Gramy miejsce 17, o co chodzi i nic nie mija. To skok z 18 na 17. Swoją drogą wielkie gratulacje za ostatni koncert na Torwarze, bo wyglądało to niesamowicie.

kłopot ze mieszkaniem, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gipsy PZ, ich karnawał tym razem na miejscu 9, rap 20 to spadek z miejsca 16. Zaraz zagramy kawałek, który tym razem wylądował na miejscu 15, ale wcześniej to powiem wam jeszcze, z kim dzisiaj pogadamy. Słuchajcie, miałem okazję przy okazji zbliżającego się Red Bull 64 Bars w Krakowie odwiedzić niedawno Taranto we Włoszech w ostatni weekend. Wróciłem wczoraj z Włoch, miałem okazję tam spędzić czas z trzema raperami, którzy wygrali challenge. Red Bull 64 Bars Challenge trzech panów wystąpi na krakowskim Torwasze 24 października. Tych trzech panów to Kazek, Mati Orzeł i Sebo Easy. Z tymi panami jeszcze dzisiaj pogadamy. Sprawdzimy, jak podobało im się właśnie Taranto, gdzie występowała topka włoskiej sceny. Ale zanim to, zagrajmy jeszcze miejsce 15. Ostatnio on tutaj był, Getz i Cloud9.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Porazem wolarem muszę w końcu podbić świat, ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: Rap 20 w Radiu SK 13.

dokładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przyszłe.

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: To takie brzmienia, to które się fajnie tuptało główką, znaczy bujało główką, tuptało nóżką i piękne wizualizacje, ładnie to wyglądało, no i no fajnie, no dzięki temu bardziej poznałem tą kulturę, no muzyka mi się podobała, więc bawiłem się super, a jeszcze jak się z Włochami tam pozaprzyjaźniałem, to naprawdę fajni ludzie, można było się dobrze bawić, nie?
1: No i pięknie, zaraz będę ciebie pytał o to, jak wrażenia przed tym, że to ty też będziesz grał, ale najpierw zapytam o to Matiego, Mati Orzeł, powiedz mi proszę, no właśnie, jak ty się czujesz patrząc na to, że widziałeś to, co się działo na scenie, za chwil, kilka dosłownie, to ty się pojawiasz na tej scenie.
2: Wiesz co, ja zawsze jak jestem na koncercie kogoś, odkąd robię muzykę i patrzę na to z dołu, zawsze czuję taki głód, że kurde, chciałbym już ja być na tej pozycji. Okay. I widząc tych włoskich artystów, którzy grali wokoło bloków ze swojej ośki, no, bo tak był zrobiony ten event, to widząc to po prostu, jak oni się tam czują, jaki mają fanbase ze sobą, to właśnie chyba poczułem najbardziej ten głód ze wszystkiego, ale no energia niesamowita i mam nadzieję, że my również podołamy jako Polska w naszej polskiej wersji.
1: Jestem przekonany o tym, Seba, wiem o tym, że w twoim przypadku to będzie w ogóle debiut koncertowy, to powiedz mi, tak obserwując sobie sytuację tam na scenie, no jak twoje wrażenia i to, czy wiesz, to podbija stres, czy raczej w drugą stronę, że zajebiście fajnie?
3: Myślę, że trochę mnie to oswoiło, byłem okay. W stanie zobaczyć to od backstage'u, mogłem zobaczyć to, jak to wygląda ze sceny, choć teraz rozmawiamy o tym, mam spocone dłonie i troszkę motylki w brzuchu, więc okay. Jest ekscytacja, ale bardzo pozytywnie tego podchodzę, nie jest to coś paraliżującego na ten moment, więc bardzo się cieszę.
1: Okej, no dobra, słuchajcie, jeszcze zrobię tutaj drugą przelotkę. Kazek, powiedz mi, jak ty, że to ty zaraz będziesz na tej scenie, bo ciebie o to stricte nie zapytałem, tylko właśnie o kulturę.
0: No ja się jaram, no bo wiadomo, że im większy event, tym bardziej się chcesz dobrze, jeszcze bardziej, no zawsze chcesz się dobrze pokazać, ale im większy event, tym bardziej czujesz to, że jest ta presja wszystkiego wokół, że to jest większe, trzeba zrobić dobry show, trzeba się pokazać. Jak się czuję, no jaram się, no nie mogę się doczekać, nie? A podpinam to samo, podpinam się po to, co mówił Mateusz, że jak patrzyliśmy na tych artystów we Włoszech, to masz takie, stary, ja chcę być tam, nie? Ja chcę się zamienić, teraz ja bym chciał tam wejść, ja mogę nawet do tych Włochów po polsku nawijać, nie muszą mnie rozumieć, ja chcę być na scenie. Okay. I nie mogę się doczekać, aż zrobię to w Polsce, bo będą mnie rozumieć, będzie duży event. No trzeba to zrobić ostro, no nie mogę się doczekać. Rap. 20. Głosuj na sk.pl 12.

Wypłynąłem bladym świtem na spokojną taflę jeziora. Powiedział mi dziadek, przeżyj życie tak byś nie żałował. Nie ma porad, są jedynie drogowskazy, więc jeżeli na mnie patrzy z góry uśmiech ma...

0: się w Lobeliowych jeziorach.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Rap 20 trwa, Mati Fuczyło to ja. Przed chwilą mieliście okazję posłuchać mojej rozmowy z trzema raperami, którzy wystąpią na Red Bull 64 Bars w Krakowie. To Mati Orzeł, Sebo Easy i Kazek. Zaraz wrócimy do tej rozmowy, ale zanim zagram miejsce 10, to wspomnę jeszcze o nowych numerach, które pojawiają się w propozycjach do Rap 20. Jest ich kilka. To m.in. 730 Hanjo i Malik Montana Mami. Oni byli ostatnio gośćmi tutaj w Radiu SK i można zobaczyć to w naszych socialach. A do tego Szczyl, Taxi, Pichi Kękę, Nie zabije nas nic, do tego Filipek i Bonson, Wyżej, Jangla Osia i Kings Swag Boy. Głosujcie na te numery, a my gramy miejsce 10. Kini Zimmer i Ta Sama.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

konik albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja. Bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak czekać.

bo słuchałem bitów, co mi wysłał Charlie. Nawet on nie wierzył, że będziemy kiedyś sławni. Chociaż to akurat jebać pasowało mi do rymu. Chcę tylko robić muzę, pisać, aż się skończą strony w notatniku. Nie zrobiłbym niczego bez rodziców, bez przyjaciół i miłości. Gądzie ma

0: Aj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: PZ i bez nas nie zaczną. Miejsce ósme, rap 20. Ten numer trzyma się bardzo dobrze. PZ miał okazję być w dniu premiery w Radiu SK i zapowiedzieć ten numer osobiście. Minęła już chwila, cały czas jesteśmy w pierwszej dziesiątce. To dobrze świadczy. Wcześniej na 9. Fukaj i jak się bawisz. My wracamy do rozmowy z moimi wczorajszymi gośćmi. To Sebo Easy, Kazek i Mati Orzeł.
1: Powiedz mi jeszcze proszę, jakie plany na ten koncert? Co wy tam przygotowujecie? Bo domyślam się, że usłyszymy zwrotki konkursowe, czy co to będzie i czy jesteście w stanie mi powiedzieć, albo chcecie, albo możecie?
2: No, wydaje mi się, że możemy się tym podzielić. Ja na przykład mam plan taki, że tak, po pierwsze gramy, wydaje mi się, że wszyscy nasze zwrotki konkursowe, jednakże plan jest bardziej na to, żeby zamienić je stricte w coś a la numer, a już nie tylko coś, co da nam, co pozwoli nam zagrać na tej scenie. Ja od siebie planuję wlotę trochę agresywną w moim stylu, ale też chcę pokazać jednak coś nowego od siebie i wejść tak jakby tym występem trochę w nowy etap mojej kariery i twórczości.
1: Okej. Seba, a u ciebie? Ty masz przygotowany plan na to, co tam się na scenie pojawi? Jak
3: tak,
1: będzie?
3: No, przede wszystkim zwrotka konkursowa, tak? Będzie na pewno agresywnie, będzie wulgarnie, będzie hip-hopowo. I do tego dwa utwory planuję zagrać, które dopiero się ukażą z dwa dni pewnie przed, może w dzień. Więc no takie są plany z mojej strony.
1: Okej, dobra, Kazek, to jeszcze pytanie do ciebie. Czy ty będziesz kulturalnym raperem z balladkami, czy raczej właśnie wjeżdżasz tam, wiesz, na pełny?
4: Wiem, no tak szczerze ci powiem, że raczej to ta druga opcja, ale no jest cały występ dla mnie, się dzieliła się na to trzy części, czyli 64 barsy, jak każdy artysta, czyli pokazujemy, co potrafimy, potem pokazuję swoją sztukę, żeby ludzie byli w stanie mnie poznać, a potem pokazuję to, z czego jestem dumny i wychodzę ze swoimi ludźmi i robimy tam show i każdy ma skakać i no, dzielimy to na trzy, no będzie energia, nieważne co bym grał, ja też podchodzę do muzyki tak, że nawet będę grał balladę, to robię to tak, żebyśmy robili pogo do tej ballady. Jeżeli nawet basu nie będzie i będę grał na ukulele, to mamy robić pogo i ma być maszpit i to jest, tak ja mam podejście też do koncertów, więc nieważne co tam będziemy grać, to będzie energia, mam taką nadzieję, że jak największa, jak najlepsza.
1: No i pięknie, słuchajcie, to co panowie, za rok, dwa headlinerzy, Red Bull 64 Bars, umawiamy się, tak?
3: Tak jest.
4: No jeżeli będzie za rok, to na pewno, no, ale jeżeli będzie, bo...
2: No możemy zrobić.
4: Możemy się tak umówić.
1: Co, umówieni.
3: Tak jest, ustawione wszystko.
1: No to mamy to, Red Bull 64 Bars, słyszymy się, widzimy się, dzięki wam panowie bardzo.
4: Dziękujemy.

0: Ivy i Simon White 2-1-1-5 i Hustler to dzisiaj miejsce 6, rap 20, co ważne to spadek z miejsca 2. Wcześniej AGM i Smak Słów, ten pan niedawno był gościem rap 20. Możecie posłuchać tej rozmowy m.in. w aplikacji Radio SK, ale też na wszystkich streamingach. Sprawdzajcie, bo naprawdę wiele AG opowiedział m.in. o jego ostatniej współpracy z O Co Chodzi. Zagrajmy teraz miejsce 5, tym razem to Sarius i jego piękne słowa.
1: Rap 20 w Radio SK. Głosuj na sk.pl. 5.

0: Francis Sobel, One Day in Poland. Ten numer trzyma się bardzo dobrze i wcale mnie to nie dziwi. Dzisiaj to miejsce czwarte, tydzień temu było to miejsce siódme, ale uwaga, bo tydzień temu to było miejsce pierwsze. Tym razem na trzecim Mata i White 2115.
1: Rap 20 w Radiu SK.

0: Czy ktoś tutaj jest zaskoczony takim obrotem spraw, takim, że przed tygodniem to było miejsce pierwsze? Ja jestem, Matej Łajcior, tym razem właśnie na Trójce. Przypomnę o nowych propozycjach, m.in. od Hanży, o Malika Montany, Szczyla, Picha, Kękę, Filipka i Bonsona, a do tego Jangle, Osi. Na ich kawałki możecie głosować od północy na sk.pl. Tym razem gram miejsce drugie i ten numer, no tutaj zdziwienia nie ma, bo od wielu tygodni naprawdę króluje MJ Deli i Deli Supreme. To Dwójka.
1: Rap 20 w Radiu SK 2.

Jadeli Supreme dzisiaj na miejscu drugim, rap 20. My zbliżamy się do miejsca pierwszego, a to oznacza tylko jedno. Czy wiecie, czyj numer pojawił się przed tygodniem na miejscu 8? Mogę wam powiedzieć, że dziś jest na miejscu pierwszym i ten pan zagrał ostatnio potężny występ w Warszawie. Mówię tutaj o co chodzi. No a do tego tylko Hemingway i Halo to dzisiaj jedynka. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się za tydzień. Głosujcie na swoje ulubione numery i słyszymy się już niedługo.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Mess Liber, Rastatoholics, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

0: Jacka Tarnów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.